Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wziął udział w 59. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wystąpieniu przed senatorami dziennikarz zwrócił uwagę na sytuację tysięcy Polaków mieszkających na Białorusi, którzy każdego dnia mierzą się z trudnościami w zachowaniu języka, kultury i narodowej tożsamości oraz podziękował obecnym za wieloletnie wsparcie rodaków zza wschodniej granicy.
3: Dla polskiej mniejszości na Białorusi bardzo ważne jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego. To jest dla nas bardzo istotne i to jest kwestia przetrwania mniejszości polskiej na Białorusi. To jest tak ostre pytanie dla nas. Ja mam nadzieję, że tak samo i w tej bardzo trudnej sytuacji sobie poradzimy. Poradzimy dzięki waszemu wsparciu, poradzimy razem.
2: W swojej kolejności marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że obecność Andrzeja Poczobuta w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej jest zaszczytem dla całej Izby, a także zadeklarowała dalsze wsparcie polskiej mniejszości na Białorusi.
4: Senatorowie stale wzywają do uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec mniejszości polskiej i nie pozwalają, by opinia międzynarodowa o nich zapomniała.
2: Głównym punktem tej szczególnej wizyty było uroczyste wręczenie aktu powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument z rąk Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Andrzej Poczobut odebrał osobiście przy owacji na stojąco ze strony zgromadzonych senatorów. 21 maja Białorusini obchodzili Dzień Solidarności z więźniami politycznymi w kraju. W tym dniu, 5 lat temu, w szkłowskiej kolonii zginął znany opozycyjny aktywista Witold Aszurak. Od tego czasu w łukaszenkowskich więzieniach zmarło ponad 10 kolejnych osób związanych z protestami 2020 roku. Ogółem, według organizacji broniących praw człowieka, na Białorusi jest około 900 więźniów politycznych, choć eksperci zaznaczają, że prawdziwa liczba niesprawiedliwie skazanych jest o wiele większa, ponieważ status więźnia politycznego zazwyczaj oznacza dodatkowe represje wobec tych osób i ich rodzin. Oficjalną przyczyną śmierci Witolda Aszurka było zatrzymanie akcji serca. Rodzina i obrońcy praw człowieka podali tę wersję w wątpliwość i domagają się pełnego śledztwa. Władze Białorusi do dnia dzisiejszego nie przeprowadziły żadnego dochodzenia w tej sprawie. Z relacji świadków wynika, że działacz był torturowany przez funkcjonariuszy zakładu karnego. Przyjaciel Witolda Aszurka, Juraś Dziaszuk, jest przekonany, że został on zamordowany przez reżim łukaszenkowski.
5: Władze nic nie robi w tej sprawie poszukiwania tych morderców, którzy zamordowali Witolda, bo trzeba będzie wtedy karać swoich ludzi, którzy tam w tej kolonii w Szklowie pracują. Już my wiemy te nazwiska, imiona tych ludzi, bo coraz więcej wychodzi tych więźniów, którzy byli w ten czas, kiedy Witolda tam mordowali i oni powiedzieli nam te nazwiska.
2: Warunki w białoruskich więzieniach są nieznośne, szczególnie dla tych, którzy trafili za kraty według artykułów politycznych. W wielu wypadkach stosuje się wobec nich

0: Czerwień szebedo,
1: bo z polskiej wzrosły krwi.
2: Słuchają Państwo programu Z Nadniem na i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com.
3: Rozmowy i reportaże.
4: Wszystko, co ważne i aktualne.
2: W murach Cytadeli Warszawskiej, miejscu naznaczonym historią walki o wolność, odbyła się polsko-białoruska dyskusja, poświęcona powstaniu styczniowemu 1863 roku i jego znaczeniu dla pamięci obu narodów. Podczas wydarzenia podkreślano, że współczesne represje polityczne na Białorusi sprawiają, iż tysiące ludzi trafia do więzień za te same wartości, o które walczyli bohaterowie powstania. W programie znalazły się rekonstrukcja historii, dyskusje ekspertów oraz wystawa poświęcona więźniom politycznym współczesnej Białorusi. Przewodnicząca Rady Młodzieżowej Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Blanka Ciborowska uważa, że walka o wolność i prawo do własnego głosu, która łączyła Polaków i Białorusinów ponad 160 lat temu, pozostaje aktualna także dziś.
5: Od działalności Konstantego Kalinowskiego rozpoczyna się nowoczesny białoruski ruch narodowy. To powstanie położyło podwaliny pod białoruską myśl narodową, pod w ogóle koncepcję białoruskiej suwerenności, więc dla naszych wschodnich sąsiadów ma ogromne znaczenie. Dla nas Polaków jest to z kolei jeden z czołowych epizodów naszej walki o niepodległość, co prawda przegrany, ale mający ogromny wpływ na naszą tożsamość narodową, na przemian społeczne w Polsce, także znaczenie tego zrywu było dla obydwu narodów ogromne. A sama w ogóle koncepcja walki o państwo federacyjne, o państwo wielkie, ponadnarodowe, wynikała z dawnej koncepcji wspólnoty politycznej, którą była Rzeczpospolita Obojga Narodów.
6: Wasyl Kawacz, przewodniczący klubu rekonstrukcji historycznej Invictus 1863. Działamy w temacie powstania styczniowego. Zajmujemy się rekonstrukcją historyczną, bo to akurat sposób, żeby nie po prostu w to zanurzyć się, a pokazać tym, którzy obok nas, jak to było, jak w tym żyli ludzi, jak to przeżywali. Właśnie dlatego pokazaliśmy działania kosą bojową. Mamy kosę treningowe, plastikowe, bezpieczne i dlatego każdy z widzów może po prostu wyjść na naszą placówkę, bo to jest też nasz wykład interaktywny, wziąć w rękę tą kosę i spróbować działać przeciwko karabinu z bagnetem, przeciwko szabli, cokolwiek, i widać tą przewagę kosynierów na przykład. Też pokazujemy strzały z armatki powstańczej. To prawdziwa rekonstrukcja, lufa wykonana przez rusznikarza. Oprawę robiłem sam, konsultowałem się też z profesorem, z panem doktorem Michałem Górnym na temat, bo jest bronioznawcą akurat okresu powstania styczniowego. No i też można podtrzymać tą armatkę, waży 12 kg, to taka taktyczna armatka, można z nią biegać, ustawiać dwie osoby na obsługę i działa.
7: Właśnie w tamtym okresie przebywała tutaj największa ilość więźniów, ale tak naprawdę ten budynek nigdy nie był pusty.
2: Historyk Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
7: Nawet w latach względnego spokoju, gdy nie było powstań, nie było manifestacji patriotycznych na ulicach, to zawsze pewna ilość, tu Józef Piłsudski pisał, że około 40-50 osób tutaj na stałe przebywała. Stąd wychodziło się, generalnie mówiąc, na Sybir. Ale mówiąc Sybir, należy mieć przed oczyma różne rodzaje tej Syberii. Stąd wychodzili katorżnicy, głównie powstańcy styczniowi w kajdanach. Tutaj w tym pawilonie zakładanych szli tysiące kilometrów na Syberię, te kajdany ciągnąc za sobą, żeby tam ciężko pracować. Stąd wyjeżdżali zesłańcy, którym pozwalano zabrać rodziny, pozwalano zabrać pieniądze, ale kazano zmieniać miejsce zamieszkania i pozostawać pod nadzorem carskiego samodzierżawia przez wiele lat. Stąd wychodzili, szanowni państwo, ludzie na rozmaite krótsze kary, na kary więzień, na kary aresztów. Tutaj ludzie wychodzili płacąc ogromne grzywny, tylko po to, żeby móc się stąd wydostać. No i też niektórzy ludzie wychodzili stąd na szubienicę. My znamy 318 nazwisk. Czy to są wszyscy? Na pewno nie. Czy to jest większość? Podejrzewamy, że tak. Carat rosyjski uwielbiał z Polaków robić państwowych niewolników. Chciał, żeby jak największa grupa więźniów politycznych szła na Sybir pracować, więc nie szafował wyrokami śmierci. Jednak bez wątpienia 10 pawilon kojarzy się również z egzekucjami. Najsłynniejsza to egzekucja Romualda Trauguta i członków rządu narodowego. 5 sierpnia roku 1864. Ale nie warto zapominać, że największa ilość egzekucji to lata 1905-1908, 120 lat temu, okres tak zwanej rewolucji społecznej, kiedy to narody i polski, białoruski, ukraiński, kiedy próbowały się jakby obudzić i walczyć o swoją niepodległość, już nie jako w wielkich powstaniach narodowo-wyzwoleńczych, ale przez akcje zbrojne na ulicach. Mówi się przecież o młodej Polsce, młodej Litwie, młodej Białorusi też słyszałem, nie wiem, czy mówi się o młodej Ukrainie, natomiast ten to był ten czas, który bezpośrednio poprzedził pierwszą wojnę światową i zmiany na mapie politycznej.
5: Warto mu być przede wszystkim dlatego, że żadnych epizodów historii oczywiście nie należy pomijać, zwłaszcza tych, które wiązały się z tak ogromnymi stratami ludzkimi i z tak ogromnymi przemianami w ogóle w społeczeństwie, w narodzie, ale jednocześnie myślę, że powstanie styczniowe wyznaczyło pewną wielką tradycję. Tradycję walki o wolność, o równość społeczną, która myślę jest wciąż aktualna, zwłaszcza w dobie XXI wieku, kiedy widzimy odrodzenie imperializmu rosyjskiego.
6: Większy problem, że ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany od lat. Od momentu przejścia do władzy Łukaszenko ten temat niegłośno jest zabroniony. Boją się tego strasznie, bo to, ten zryw narodowy był nie po prostu za jakieś tam takie empiryczne ideały, ale tylko wolność. A wolność to tego, czego ten reżim się boi.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berazyny podsumujemy losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o kolonii urzędniczej w Brześciu, projekcie Miasta Ogrodu, który zrealizowano w latach 20. na Kresach. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Test oraz jego przebojowym utworem Przygoda bez miłości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny podsumujemy losy Mieczysława Pimpickiego, lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną. Doktor Pimpicki, właściciel skrzynki z kleszczami do wyrywania zębów, przemieszczał się na nartach na comiesięczną kontrolę pomiędzy batalionami. Zęby usuwał bez znieczulenia, jednocześnie przekazywał wówczas wiadomości z frontu i świata. Naczelstwo leśnictwa, na terenie którego pracował 4 batalion, posiadało radio. Uległo jednak awarii. Wśród polskich zesłańców znalazł się specjalista, który reparował je w taki sposób, aby psuło się częściej. Znał języki obce i podczas majsterkowania słuchał stacji zagranicznych. Zesłaniec dr Tadeusz Ginko tak opisał po latach postać byłego zawodnika wileńskiego AZS-u. Wspaniałą postacią i nieocenionym w każdych warunkach kolegą był dr Mietek Pimpicki. Tryskał siłą i zarażał optymizmem. Nie tracił nadziei i podtrzymywał ją u innych. Jego bronią były kpina, żart i rubaszny śmiech, bezcenne w tamtych trudnych dniach. Zawsze można było na niego liczyć. W grudniu 1945 roku Polacy otrzymali wiadomość, że zostaną zwolnieni. Znów podjechał, jakże tym razem wyczekiwany, transport. Trasa wiodła przez Moskwę do Kirowa. W tym ostatnim mieście nastąpiła 4-tygodniowa przerwa w podróży. Otrzymali angielskie mundury, buty, płaszcze wojskowe i znacznie lepsze wyżywienie. Z Brześcia nad Bugiem dojechali do Białej Podlaskiej. Był styczeń 1946 roku. Urząd Bezpieczeństwa sporządził ewidencję zwolnionych z Kaługi i wydał zeświadczenia umożliwiające powrót do rodzin. Mieczysław Pimpicki wraz z doktorem Janem Rymianem udali się do Fordonu koło Bydgoszczy, dokąd ekspatriowała się z Wilna rodzina pierwszego z nich. Stamtąd, szukając zatrudnienia, pojechali do Gdańska. Na Akademii Lekarskiej, gdzie pracowali profesor Kornel Michejda i Zdzisław Kieturakis, etatu jednak nie otrzymali. Kieturakis poinformował ich, że w Olsztynie jest kolejny z przedwojennych wileńskich lekarzy, dr Jan Janowicz, który otwiera oddział chirurgiczny i brak mu obsady. Ruszyli więc na Warmię. Z końcem stycznia obydwaj podpisali umowy. Dr Mieczysław Pimpicki rozpoczął pracę w połowie lutego 1946 roku w Szpitalu Mariańskim, późniejszy Szpital Miejski, jako starszy asystent doktora Janowicza. Następnie był jego zastępcą, specjalistą chirurgiem, zaś w 1948 roku objął po Janowiczu ordynaturę oddziału. Między innymi wprowadził oryginalną metodę leczenia wieloodłamowych złamań kości przy pomocy tzw. gwoździa L. W 1946 roku zorganizował w Olsztynie pierwszą w Polsce poradnię sportową. Podobną stworzył w lecznictwie kolejowym. W latach 1947-48 był lekarzem na obozie polskich sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Przez pierwsze lata mieszkał w szpitalu. Znany jest przypadek, gdy w drugiej połowie lat 40. przeprowadził operację rannego sowieckiego oficera, którego adiutant przywiózł do doktora Pimpickiego. Ordynans, celując broń w stronę lekarza, groził śmiercią. Ten, znając mentalność Sowietów, odpowiedział: jak jesteś taki mądry, to sam operuj. Won z oddziału. W roku 1949 ożenił się z pielęgniarką oddziału chirurgicznego Janiną Ciunelis, pochodzącą z Nowych Święcian. Ślubu udzielił im w Pieckach ksiądz Józef Chomski, były proboszcz parafii Holszany. Rok później na świat przyszedł ich jedyny syn, Sławomir. W 1954 roku przez 33 lata sprawował opiekę medyczną nad studentami olsztyńskiego Seminarium Duchownego Hosjanum. Przez całe życie doktorowi towarzyszył sport. Aktywny był również na emeryturze, na którą przeszedł w 1978 roku. Pływał latem, zimą jeździł na nartach, cały rok na rowerze. Działał w kolejowym klubie sportowym Warmia Olsztyn. Należał do wielu towarzystw i organizacji zawodowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 1985 roku Towarzystwo Chirurgów Polskich nadało mu godność członka honorowego, z czego był niezwykle dumny. W 1989 roku otrzymał Order Papieski. Za działalność w czasie wojny i wieloletnią pracę posiadał także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Armii Krajowej. W 1995 roku Rada Miasta przyznała mu tytuł honorowego obywatela Olsztyna. Wyszkolił wielu olsztyńskich lekarzy. Zmarł 11 marca 2008 roku. Pochowany został na olsztyńskim cmentarzu przy ulicy Poprzecznej, gdzie spoczywa wraz z żoną Janiną oraz matką Michaliną.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Tydzień temu omawialiśmy międzywojenny Brześć i zachowaną z tamtej epoki architekturę tego miasta. Jako jeden z przykładów podawałem kolonię urzędniczą. Ale co to właściwie było? Czym był ten urbanistyczny projekt odrodzonej Polski, który powielano w tak wielu miastach, w tym na wschodnich rubieżach kraju? Dziś przyjrzymy się bliżej koloniom urzędniczym jako idei i konkretnemu takiemu osiedlu w Brześciu nad Bugiem. W 1921 roku Brześć został stolicą województwa poleskiego. Wcześniej przez pół roku był nią Pińsk i miał pozostać, ale zdarzył się wielki pożar, który zniszczył setki domów, 1/3 zabudowy miasta. Dlatego stolicę przeniesiono do Brześcia. Ale tam sytuacja była po I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej niewiele lepsza. Należało szybko odnawiać tkankę miejską po zniszczeniach, by miasto mogło przyjąć tysiące napływowych mieszkańców, przede wszystkim wielu urzędników. Właśnie z tej potrzeby zrodził się program budowy kolonii urzędniczych. Rozpoczął się w połowie 1924 roku z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych. Opóźnienie o kilka lat wynika z prostego powodu. Problemy gospodarcze odrodzonego kraju i szalona inflacja zmarnowałyby wszelkie inicjatywy. Dopiero stabilizacja i przejęcie złotówki zamiast marki polskiej w wyniku reformy Grabskiego pozwoliły na większe inwestycje. Geneza tych osiedli miała wymiar nie tylko praktyczny, ale i głęboko symboliczny. Państwo polskie chciało zapewnić swoim pracownikom godne warunki życia, a jednocześnie trwale zakorzenić polską administrację na wschodzie, tworząc tam przestrzeń nowoczesnego, uporządkowanego życia. Kolonie te projektowano w myśl postępowej wówczas idei miasta ogrodu, zakładającej luźną, niską zabudowę zanurzoną w zieleni, co miało gwarantować spokój i harmonię. Prawdziwym liderem pod względem skali i jakości tych realizacji stał się właśnie Brześć nad Bugiem. Był też pionierem w tej dziedzinie. To tutaj powstała jedna z największych i najlepiej zaplanowanych kolonii – osiedle imienia Gabriela Narutowicza. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Domy wzniesiono w tzw. Nowej Dzielnicy, tuż obok monumentalnych gmachów urzędowych przy ulicy Unii Lubelskiej, aby urzędnicy mieli blisko do pracy, dosłownie rzut beretem. Głównym wizjonerem brzeskiej kolonii był architekt Julian Lisiecki, który stworzył spójny zespół ponad 20 solidnych willi. Dominował tu tzw. styl narodowy, zwany też dworkowym, który miał kształtować ducha narodu poprzez nawiązania do tradycji szlacheckiego dworu. Domy te, z charakterystycznymi kolumnowymi gankami, wysokimi łamanymi dachami i alkierzami, faktycznie nawiązywały do dworków szlacheckich. Sercem życia towarzyskiego kolonii było kasyno urzędnicze. Okazały budynek w stylu monumentalnego klasycyzmu, w którym odbywały się koncerty i spotkania. Choć osiedla te postrzegano jako oazy nowoczesności, codzienne życie bywało skromne. We wspomnieniach mieszkańców takich jak Bohdan Nielubowicz przetrwały obrazy czerpania wody ze studni, dołu kloacznego zamiast normalnej kanalizacji i grzania wody do kąpieli na płycie kuchennej. Z czasem, wiadomo, standardy podnoszono, wprowadzając wodociągi i inne udogodnienia. Taka była koncepcja, nie chodziło o luksus, bo kolonie urzędnicze miały zapewnić przede wszystkim dach nad głową i podstawowe warunki sanitarne. Przez większą część dwudziestolecia międzywojennego warunki pozostawały skromne, ale dzięki myśli architektonicznej Lisieckiego i jego kolegów z Ministerstwa Robót Publicznych, kolonie miały wysoki poziom organizacji przestrzennej. Były dobrze zaplanowane, zielone, spokojne, zapewniały urzędnikom stabilność i poczucie ładu. Dzisiejszy Brześć to najlepiej zachowany rezerwat tej architektury na skalę całej Białorusi. Spacerując współczesną ulicą Lewoniewskiego i sąsiednimi uliczkami, na przykład Czkałowa, możemy wciąż podziwiać te same wille, które 100 lat temu tworzyły polskie miasto ogród. W jednym z takich domów przy ulicy Lewoniewskiego 3 mieści się dziś Muzeum Historii Miasta Brześcia, które naprawdę warte jest odwiedzenia. Jest bardzo kameralne, a równocześnie naprawdę wiele mówi o mieście. Tuż obok dawne kasyno, które właśnie jest przebudowywane na biurowiec. Wewnątrz pewnie zmieni się wiele, ale zewnętrzny wygląd i monumentalna fasada zostaną autentyczne, jak 100 lat temu. Dalsze domy wzdłuż ulicy są zadbane, niektóre są zamieszkałe, niektórych są biura. Brześć jest jedynym miastem na Białorusi, gdzie kolonia urzędnicza zachowana jest na tyle dobrze. Osobne podobne budynki można znaleźć w Grodnie, Nowogródku, Pińsku, Nieświeżu i innych miastach. Ale jeżeli chcemy zobaczyć całość, to musimy wybrać się do Brześcia. To tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Test oraz jego przebojowym utworze Przygoda bez miłości. Test to zespół, który bardzo często określa się mianem pierwszej polskiej grupy hard rockowej. Choć podobne próby podejmowali także inni artyści, to właśnie Test pozostawił po sobie nagrania i album, który po latach zyskał status ważnej pozycji w historii polskiego rocka lat 70. Założycielami grupy byli wokalista Wojciech Gąsowski i muzycy związani wcześniej z zespołem ABC. Gąsowski był już wówczas rozpoznawalnym artystą. Wcześniej śpiewał m.in. w Czerwono-Czarnych, Polanach i Chochołach, a przez pewien czas interesował się także jazzem. Test powstał wiosną 1971 roku, jednak początkowo nie przypominał jeszcze zespołu, z którym jest do dziś kojarzony. W pierwszym okresie działalności grupa grała bardziej melodyjne, lekkie utwory o popowym charakterze. Powstawały pocztówki dźwiękowe, ukazał się singiel Sam sobie żeglarzem, a także kilka innych nagrań. Prawdziwa zmiana nastąpiła rok później wraz z pojawieniem się gitarzysty Dariusza Kozakiewicza. Był on już znany z udziału w nagraniu albumu Blues zespołu Breakout. Jego przyjście całkowicie odmieniło charakter Testu. Muzyka stała się cięższa, bardziej gitarowa i znacznie bliższa temu, co kojarzymy z klasycznym hard rockiem. W twórczości grupy słychać było inspiracje zespołami takimi jak Deep Purple czy Santana. Muzycy wykonywali nawet własną wersję Smoke on the Water, a jednocześnie współpracowali z innymi artystami, m.in. z Haliną Frąckowiak. Najważniejszym momentem działalności Testu było wydanie jedynej studyjnej płyty zatytułowanej po prostu Test, która ukazała się w 1974 roku. Główną postacią stał się na niej Dariusz Kozakiewicz, którego gitarowy styl porównywano do takich muzyków jak Jimi Hendrix czy Eric Clapton. Początkowo album nie został szeroko doceniony, jednak z czasem zaczęto zwracać uwagę na jego wysoki poziom muzyczny. Krytycy dostrzegali podobieństwa do Deep Purple, Uriah Heep, a nawet wpływy jazz rockowe. Wśród najciekawszych utworów wymienia się Przygodę bez miłości oraz hardrockowe Płyń pod prąd, które wiele lat później wykonywał również Marek Piekarczyk z TSA. Mimo rosnącej pozycji artystycznej, zespół borykał się z problemami. Skład zmieniał się bardzo często, przez grupę przewinęło się wielu muzyków, a ciągłe przygotowywanie nowych osób do koncertów stawało się coraz trudniejsze. Jednocześnie Test intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Między innymi na Węgrzech, w NRD, Związku Radzieckim i Szwecji. Choć rozpoczęto pracę nad drugą płytą i nagrano kilka nowych utworów, projekt nigdy nie został ukończony. Zespół stopniowo tracił spójność, a muzycy zaczęli iść w różnych kierunkach. Jesienią 1976 roku Test zakończył działalność koncertem w warszawskiej Stodole, miejscu, w którym kilka lat wcześniej rozpoczynał swoją drogę. Po rozpadzie Dariusz Kozakiewicz współpracował z wieloma cenionymi muzykami, a później dołączył do Perfektu. Wojciech Gąsowski obrał inną drogę i nagrał później jeden ze swoich największych przebojów, Gdzie się podziały tamte prywatki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1974 roku jedynego długogrającego albumu grupy o tytule Test. Autorem kompozycji jest Andrzej Korzyński, tekst napisał Jerzy Miller. Przed Państwem zespół Test. Przygoda bez miłości.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Dla nigeryjskiej muzyki na pewno kultowa pieśnia periodu rozkwitu funku i soulu. M. Ballantyne, jaka śpiewaje My Life is Like the Rainbow, думаю, może natchnieć. Następna pieśnia powiązana jest z filmem Moses Sumney. To amerykański kompozytor, producer, ale tak samo aktor. Ale pieśnia Sins of the Father pochodzi z jego pierwszego soundtracku do filmu. Is God Is, to było pole współpracownictwa Mozesa Sumney i Josepha Shilley. To i drugi zjawił, że współpracownictwo Sumney było dla jego nadzwyczaj zachaplalnym i życia stwierdzalnym, twórczym wopytem. Jego suwiej z muzyką jest nastolki intuitywna, mityczna, ale u tej że czas wielmi odczuwalna i progresywna, każe Shilley. A muzyka, jaka otrzymała się w filmie, to sumieś południowej gotyki, greckiej tragedii i współczesnego thrillera. The Sins of the Father Moses Sumney zaprosił Caro Jackson, nie tylko amerykańską wokalistkę, ale u pierwszą czerwą ja wskazała przyznaną już poetkę.

Moses Sumney i Kara Jackson soundtracku do filmu Is God Is. Uspomnila, że to Kara Jackson, ta amerykańska poetka. A przy nachodzie skażu один news, bo on mnie zachapił. Mianowite nowina taka jest, że u The New York Times nadrukowali wiersz jednej poetki. Taka jest nowina. A poetka nazywa się Wolżyna Mord i zjawiaje się białoruską. Ona między innymi przeklała wiersze Rafała Wajaczka, jaki ja śpiewaję z hurtem Island Friends. Może przez tydzień przychadzaję chociaż jedną, a teraz cieszę się tym pośpiechem Wolżyny, a was zapraszam posłuchać innej bardzo ciekawej postaci amerykańskiej na siądnie, chociaż jej korzeni brytańsko-rosyjskie. Earth Theater nie tylko zapisywała swoje pieśni, a pracuje już coraz częściej jak producerka. Produkowała chociaż twory FKA Twigs, czy nawet daczki Madonny. A dla nas siądnie zaśpiewaje nową pieśń Paradise Reigns.

Słowy z muzyka i na chwalach Białoruska Radio Racja, a my ciepier krychu pieradychniem, u sensie odpoczniemy od amerykańskiej muzyki. Na naszych chwalach poczujecie Snorri Hallgrímssona, islandzkiego kompozitora i wokalista. Pieśnia I Know You'll Follow wyszła pod parasonem Deutsche Grammophon. Geta kompozitor, jaki wychowany był u harowej tradycji, i gety jego doświad na pełno projawiajca u aranżerówkach strunnych instrumentał, a delikatność klasycznej muzyki odczuwajca tak samo w sposobie, jaki Snorri śpiewaje. Eta naprawdę przychorzeja pieśnia.

Klasiczny sznyt od Snorri Hallgrímssona, a my zaraz potrapimy u serca Sydney, gdzie swoją aktywność prejolaje Maya Tokley. Uczyła się na architektku i amal do końca uczoby nie zajmowała się muzyką, chociaż, jak stwierdzaje, jej życie było napełnione muzyką. Ale przyszedł jeden moment, kiedy pieśni poczęli się z jej prosta wyliwaca, jedna za drugiej. I tak zaczarowała rodny horat, a teraz rozliwa się i na świat tak sama. Maya Tokley i jej nowa pieśń Space Song.

0: mieszkańców wsi Potoka, niegdyś zamordowanych, i można zapytać dlaczego, można rozważać, jaki był sens tego, żeby oni, zwykli ludzie, którzy chcieli pozostać prawosławnymi, chcieli żyć tak jak do tej pory, chcieli tak samo się zbawiać, dlaczego ich niewinnych ludzi zamordowano. I na to pytanie w zasadzie możemy odpowiadać. Możemy odpowiadać poprzez różne fakty historyczne, możemy odpowiadać zastanawiając się, analizując psychologię oprawców, analizując ówczesne czasy, ówczesną politykę, ale tak naprawdę nigdy nie wejrzymy do głowy tych, którzy to zrobili, którzy zdecydowali się na zabicie tych niewinnych ludzi. I naszym zadaniem, jako już żyjących wiele lat później, często potomków tych ludzi, jest po prostu pamiętać o tym, pamiętać o ich niewinnej ofierze i wybaczyć tym, którzy dla jakiegoś powodu dokonali takiego czynu. Pamiętajmy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, jak rzeczywiście w tej Potoce było, żeby nie dawali wiary w to, co mówią główne media, to, co mówią inni, tylko żeby posłuchali tych, którzy są stąd, mieszkańców Potoki i wszystkich innych związanych jakoś z tą wsią. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak liczna grupa ludzi tutaj zebranych świadczy o tym, że cały czas ta pamięć jest i pamięć będzie, bo jeżeli jesteśmy, to znaczy, że cały czas tych ludzi pamiętamy i ci ludzie żyją w naszych umysłach i mamy nadzieję, że ci ludzie również są takimi świętymi, nie, oczywiście nieuznawanymi przez cerkiew jako święci, bo nie wiemy o ich świętości za wiele, ale możemy mieć na to nadzieję, że poprzez to, że niewinnie zginęli, zostali przez Boga ukoronowani tymi koronami męczeńskimi i teraz są świętymi, mogą wspierać nas w naszych modlitwach. Spasi Gospodi.
1: Po swojemu nie haworycie, tak jak tu patrzycie.
2: Rozumiem, ale gadać nie gadam. Okay. Odkąd dziadkowie nie żyją, to już nie gadam.
1: Co się miał siul z Potoki?
2: Pewnie. Moja mama jest stąd. Tam jest mama. To jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Młodzi już się niczym praktycznie nie interesują. Ludzie w moim wieku też już mało, coraz mniej. A no, trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
1: Taka jest składana pamięć. Balucza ja pamięć.
2: No nikt tego nie wie dokładnie, co tam było, jak to było. W każdym bądź razie coś się zadziało.
1: Zgarali troje dzieci.
2: Znaczy, no tak, tak, dlatego mówię. No.
1: Rozstrzelany, ja czacióra dorosłych, a dzień dorosły.
2: Ale nikt z nas, tak jak Baciuszka powiedział, nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak to było, co to było, bo tych ludzi, którzy to pamiętają, jest garstka, oni pamiętają te pożary i to, co było, ale dlaczego to było tak naprawdę i kto, co, z kim, gdzie, no to kto to wyjaśni? Tylko wiedzą ci, których już nie ma, nie? No ja wierzę w to, co tutaj się zadziało. Staram się jakoś to sobie rozwiązywać albo przemyślać, no ale no było. Wojna była ciężka, teraz też są wojny i też są różne czasy. Jedni mówią, że to tych wina...
1: Po wojnie.
2: No dokładnie, ale mówię, no powojenne czasy, przedwojenne czasy, to wszystko się dzieje tak jak teraz, nie? Wszystko mamy bardzo blisko. Z czego to było? Być może dlatego, że no mówię, tu język jest specyficzny, jesteśmy ze wschodu ludźmi, nie? I te nasze języki się mieszają. Jedni przyjeżdżają stamtąd, my jesteśmy stąd. Wiadomo, tu jest ten język, ten prosty tak zwany, tym ludzie się posługują do dzisiaj. No i może za to, może za coś. Komuś to się nie podobało, bo no mówię, Polacy chcieli być w Polsce, a tu, że ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? Tak samo mówię, no przecież i Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam, i tu, i Ukraińcy, i wszyscy żyjemy razem. Jeżdżę gdziekolwiek po Polsce, czasem słyszę, że my białostoczanie jesteśmy nietolerancyjni. Zapraszam do nas, zobaczycie, jacy my jesteśmy nietolerancyjni. Wszyscy razem żyjemy, prawosławni, katolicy, Tatarzy, Żydzi, wszyscy jesteśmy razem, muzułmanie, nie? Dlatego no, warto przyjeżdżać, warto pamiętać o takich rzeczach, nie zapominać. Nie warto pamiętać, tylko nie zapominać. Żeby no, takie chwile jak te, żeby one były, nie? Mało ludzi już tak naprawdę sobie nawet rozmawia o tym, ale ja to mówię, różne słuchy mnie dochodziły, co tutaj się działo i jak to było i z różnych stron, nie? Nawet

0: Rozmawiałem z ludźmi, którzy nie są stąd, a słyszeli, znaczy są z okolic, nie? A słyszeli coś tam, nie coś, także historii na ten temat jest bardzo wiele. To jest tylko historia, albo aż historia, nie? No mamy chrzestna na przykład, pamięta, bo była małą dziewczynką, jak to się zadziało, nie? To mówiła właśnie, że no ja mówię, ja tylko to, co słyszę od mamy i tutaj od ludzi. Wieś po prostu w jednej chwili jeden wielki ogień, nie? To nie? I opowiadała, mówi, że to nie było tak, że coś tam po czymś po kolei się paliło, tylko mówi, w jednej chwili był jeden wielki ogień i tyle, nie? Było źle, jest, nie jest wcale lepiej, a czy będzie? Nie wiadomo, zobaczymy. No, w każdym bądź razie, tak jak pani widzi, co się dzieje, to od nas jakby niezależne jest nic. Jeżeli ja słyszę o żołnierzach wyklętych i o tych marszach i o tym wszystkim, no to ktoś, kto chce posłuchać, to ja mu opowiem, nie? Jak to było i mówię, jak to było, no to przeważnie słyszę, że kolaboracja była z ruskimi i dlatego ich... Zobaczy pani, co się dzieje teraz. Jest taka powtórka wszystkiego. To historia po prostu, ona kołem się toczy i to nie ma tak, że coś nowego powstało. To jest cały czas to samo. Cały czas niewinni ludzie, cały czas dzieci i nie ci to, co powinni, tylko po prostu zwykli tacy, którzy chcą sobie żyć, nie? Znaczy, no mówię, moje pokolenie to tak niekoniecznie, bo to teraz ludzie się niczym nie interesują. Coś tam słyszeli, ale bardziej popularne jest właśnie świętowanie żołnierzy wyklętych, chodzenie, tak jak Basiuszka mówił, bo to jest trendy, że tak powiem, bo to jest fajne, bo to na czasie, pochodzić, pomachać chorągiewkami i sobie pokrzyczeć. A nikt się tak naprawdę nie zagłębia w tą historię tak, żeby od podstaw, nie, zobaczyć, jak to w rzeczywistości było. I może by było dobrze, żeby to gdzieś głośniej, ale no mówię, ludzie nie słuchają. Nie słuchają.
1: Nazywam się ksiądz Grzegorz Wasiluk. Jestem proboszczem parafii w Topolanach.
2: Po swojemu nie chyba?
1: Trochu po swojemu. Popróbuję.
2: Pierwszy raz tu służbę odprawiacie upamięć zaginionych u Patury.
1: Tak, bo ja od pół roka tutaj na służbie i to pierwszy raz tutaj. No my służymy akafisty, ostatnia niedziela miesiąca i wtedy za każdym razem też wspominamy wszystkich tutaj pogibszych.
2: Jak właśnie tu pamięć trzeba zachować, tak, aby ludzie przyjeżdżali, pamiętali?
1: Trzeba pamiętać, żeby wszyscy kazali swoim dzieciom, swoim bliskim, co w tej potoce stało się naprawdę, żeby informacja szła od bliskich, od tych, co tutaj są, a nie z różnych mediów, w których często, wiadomo, w drugą stronę to idzie.
2: Wy mówili, że to nam trzeba wybaczyć. Czy my, jak chrześcijanie, mają obowiązek wybaczać tym, jakie ja nie prosić pro nasze wybaczenie?
1: No, jak Chrysta rozpinali, on tam, tych, którzy go rozpinali, im probaczyło. No, oni to, że nie prosili jego, oni tam jego traktowali jak zwykłego więźnia, tak samo ci, co tam pozabijali i mogli ich traktować nawet jako nieludzi i to jest coś, ciężko się z tym pomyśleć, co oni mogli mieć w głowach, ale to jest naprawdę trudne i bardzo trudne z naszej strony, żeby po prostu popatrzeć ich na nich jako nawet no, na ludzi, na wzór Boga, mimo że tak daleko od Niego odeszli. No to na pewno trudno jest, nawet jak ktoś, szczególnie jak ktoś z bliskich tam był pomordowany, czy jeżeli to jest temat, na który bardzo dużo wiemy, to jest naprawdę niewyobrażalnie trudno. Trzeba modlić się, może tam Bóg coś pomoże i pomoże wybaczyć. No może przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli ikonę Muczeników Potockich, może będziemy, no nie znaju, to jak Bóg ich tak prosławi, że cerkow, jakoś jakieś cuda się dokonają i cerkow.
2: Bogu trzeba tak samo dopomagczy, jak właśnie dopomagczy.
1: Tak, jeżeli będzie pamięć, będziemy modlić się i będziemy pamiętać o nich, no to może, kto wie, za jakiś czas coś się zadzieje takowo.
2: Dziękuję, Baciuszka, że daję wam pośpiechał na waszej służbie. Dziękuję. U Topolanach. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja kiedyś uczył się białoruskiego języka, no tak potem mało używał i tak.
2: A gdzie wy uczyli się?
1: W szkole Kiryła i Mefodia. Moja kultura białoruska taka bliska.

0: No tak jak, co ja mogę сказать, tak jak батюшка сказал после панихиды, что dla nas trzeba pamiętać o tych wydarzeniach, trzeba pamiętać o tych ofiarach i modlitwa. To sama główna sprawa, tak, dla nas, jak dla prawosławnych, jakby w planie duchowym takim. A gety jest sprawcy, no to tak samo, jak baciuszka сказал, z nienawiścią nie możemy podchodzić do tego, po prostu może nieświadomy to robili, może wpływ miały czynniki jakieś zewnętrzne. To nie nasze dzieło, mówię. Nas wtedy nie było tak, my żyjemy cipier tej rzeczywistości i po prostu, no żal tylko, że to usio taki raniej było trochę bolsz ludzi, tak? Znaczy nie trochę, tylko znacznie bolsz ludzi, tak? Jakby nie ma przedstawicieli, tak, można skazać się białoruskich organizacji, tak? Tak, że to troszkę żal.
1: I radnych z Białostoka nie ma?
0: No, radnych może budyć za parę lat.
1: Jak wybory?
0: Ja nie znam, ja to nie będę mówić. Co taki, no same główne jest, że my tu byli się oni, tak, że pomylili się. Trzeba tak samo, jakby думаю, mieć na uwadze, że to tak jakby, no, budni dzień, można сказать, tak, no, to święto Mikoły, no, usio taki dla ludzi, dla młodego pokolenia, to roboczy, tak, pracowity dzień, chociaż to już służba w piatnica już pośle tygodnia, można przyjechać, to z Białostoka 30 kilometrów, tak, że to nawet jeśli zdojli, to i mniejszym czym 25 tam ili mniejsz, no, ale to my nie możemy narykać, po prostu była służba, pomolili się, uszanowali pamięć i doma już to budziem, może trzeba bolsz nagłaśniać, tak, i przygłaszać jakbyś tak bardziej osobiście, tak, przedstawiciele różnych środowisk naszych, tak, no bo usio taki zaleszany za nieszpaki, to już w drugiej eparchii, tak, warszawsko-bielskiej, to nie nasz teren, a tutaj na Białostoczynie Potoka jest jakby, no, takim wyjątkowym miejscem. Jest ta kaplica, jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorze, ja tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Duma już to, trzeba cieszyć się, że to była mach trzymać pomolica, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadoł, a cipier że jakby niepełna, ja może to mówię, mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
1: Sławomir Nazaruk.
0: Starszyna Bractwa Trzech Świecicieli, którzy mnoho lat organizowali tak wyjazdy właśnie do Brańska, tak, do Szpakoł, tak, Zań, do Puchołów Starych, tak. Zapoczątkowali my też, można skazać, po prostu marszrut tych muczeników. Tak samo Malesze, tak.
2: O tu może.
3: Nie, ja nic nie będę.
1: Ale coraz mniej ludzi przyjeżdżają po to.
2: No my już co roku przyjeżdżają. Tu mieszkamy, bo już na Marytwórze.
3: Ale wy sam Potocki?
2: Nie, ja sam z Kuźnicy Białostocki. Żona moja z Topolan. I tu dom pobudował. Wnuki przyjeżdżają. No dziś nie ma, bo akurat wnuk przysługuje u cerkwi, u Topolan. Ale dziś u szkoli. U niedzielu przyjeżdża z Białostoku i tu tak pomagają się.
3: Znaczy, co już już nadzieja, że to już czarchowe pokolenie, jak je będzie pamiętać.
2: Tak. Jest nadzieja. No, oni interesują się tym. No i tak dziś byli na Mikołowu, u Michałowi i przyjechali tu na wieczerniu.
3: Na kulki ważna twoja pamięć?
2: Bardzo ważna. Bo pamięć tam, jak ja z Kuźnicy pochodzę, to też tam też różne takie były, i szle. Ta brygada cała szła i tam u nas też szkodę porobili, no ale usiądy robili, to takie, tak było, no tak. No, musim wspominać o tych ludzi, co oddali życie za usich.
3: Tobie zgarela troje dzieci.
2: Ale już dzieci niewinne w ogóle, no co dzieci, ale nie było wyjścia innego. No dzieci przy baćkach byli, a nie było gdzie chować, nie było tak, jak ludzie rozkazywać, bo ja nie był też, no, budziem pamiętać, budziem przekazywać wnukom, no. Wnuki tu przyjeżdżają, byli, bo jak sobotę czy piątek, to sobotę czy niedzielę to przyjeżdżają. No.
3: Mnie zawsze ciekawiać ludzi, jakie ja pana szamu haworać. Usił, że nawrócili się po polsku
4: i o to chodzi, i mieszkamy w Polsce.
3: Ma swoje muże, nie trzeba haworyć.
4: Ani trzeba.
3: Czemu nie trzeba?
4: A po co?
3: To może i pamiętać nie trzeba.
4: No dlaczego? To po polsku nie można pamiętać?
3: No ale też czastka naszej tradycji. No tradycji, tak. Jaka istniała stagodzi.
4: No to nic nie ma do rzeczy w jakim języku. W każdym języku nie, można.
3: Pełnasz to tak. Można i po niemiecku pamiętać.
4: No kto umie, to na pewno. No.
5: Kiedyś było tak, że na przykład ja szła do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ja nie umiała słowa po polsku. Dopiero tak my uczyli się,
4: bo tak było.
5: Kiedyś było i dopiero uczyli się języka polskiego.
3: I nauczyli się.
5: A ci pierwsze wnuki pytają, co babcia, a co ty gadasz?
4: No tak.
5: No takie czasy są.
3: To na kulki ważna jak ta pamięć tych zaginulych tutu patocy.
5: Nasza mama, moja mama akurat pochodzi z Hetul.
4: Mój tato.
5: Tut Ireny, tato, tuta stał się na tej rodzinie. Także, a wspomnienie takie, że no, rodzice wspominali kiedyś. Tym bardziej, że u jednej wiosy, gdzie mama za mąż poszła, była jeszcze ciotka Helena, poszła tutaj też u tej samej wiosy, była za mężem. I o tyle, że potoka w czasie, jak front prochodził, w 1944 roku, potoka stała się cela. Wioska rodziców i ciotki zgarela. Tak, że rodzice mieli gdzie, przy rodzinie mużyka mieli gdzie tam swoje rzeczy, które stali się z pożogi parachować. Ciotka natomiast nie miała takiego czegoś. I to jeszcze stało się z pożaru. Prawie zla do mamy swojej siódy do potoki niestety. Tam odbudowywała się, tutu się zgarelo i je też, nie to, że babci, ale i ciotki akurat. No i są stąd takie bliższe wspomnienia. Bo akurat też to zginęło. Nuli to nie są naszej rodziny, ale wspomnienia zawsze byli na temat to, co tu stało się w 1945 roku.
3: I tych troje dzieci uzgadwa.
5: I mama wspominała, ponieważ mama usichę tych ludzi i znała, to zginuli, to wspominała, kto zginął, jak zginął. Także ona to mu się pomyła, że jedą no nie ma, ale no my czas wspominajemy, że to jakiś czas też.
3: I wasze dzieci tak samo wiedzą, co tu
5: stało
3: się.
5: Znają, dzieci znają też.
3: Znaczy, mieć nadzieję, że ta pamięć będzie...
5: No, nie zaginie raczej.
3: Nie zaginie, powinna być. Chociaż ona taka ciężka, ta pamięć.
5: No, ciężko, wspomnienia ciężkie. My to nie prażyli. Nasi rodzice prażyli to. I oby my to nie zaznali. Oby nie zaznali to. To już im życzę.
6: To żonka tu skazała, ona heti. Historii tu znajesz, z Lełkowa. Coraz męcz ludzi już u nas, больш хатов пустих прибиває, молодые повыезжали, ще такі емериты приважні живуть.
3: Треба внука привозити.
6: Ну так, і так і роблять, привозять.
5: Стали тишина, є тишина, колись у вечір, дітей було, сміху повно, на лавочках усі, під кожним домом, плотом стояла лавочка, сиділи, і молодіж, і дорослі, і старші люди. Було весело. А в тій хвилі є тиша, усі позамикати.
3: Można. Was po naszemu nie haworycie?
7: Tak słabo.
3: Bo wy niedawno tu na parafii, tak? Atkali.
7: Tak, od grudnia.
8: Julita Wasiluk.
3: No, na kolkich wiadomo ja wam była tragedia patoki?
8: Zanim tutaj przyszliśmy, nie wiedzieliśmy o tej tragedii. No powiedzieli nam parafianie, że coś takiego jest, że jest potoka, kaplica. No i gdzieś tam przeczytaliśmy książkę. Jest też wykład, jeden w Radiu Ortodoksja poprzedniego proboszcza, także trochę się dowiedzieliśmy. Szkoda, że jest tylko jedno zachowane zdjęcie, bo tam na krzyżu to jest jedyne zdjęcie, bo pytaliśmy parafian, niestety nikt nie miał i mówili właśnie, że żadne się nie zachowały, więc to jest jedyne. No i także wszystko nam ludzie opowiadali, też, że tutaj była szkoła i tak dalej.
9: Panie

0: Убиенных жителей деревни Котолка, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анны Михаила, молиться и рабов Божих, молиться Евгений, молиться Нина, молиться Николая, Михаила, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира.
1: Насколько это важно, как помнить?
2: Тишова ма 97 лет. No, wszystko pamiętam.
3: Z Potoki pochodzi.
2: I z Potoki pochodzi. Wszystko.
1: To skażecie, czemu przyjeżdżajecie tutaj, na kolki ważna ta pamięć?
2: No bo teściowa opowiada, jak było i przyjeżdżamy, bo ktoś pochodzi z Potoki. Już domu nie ma, ale tu takie wspomnienia i taką, no ma sentyment do tego miejsca. I, tylko, że już nie da rady przyjechać.
1: No ale to taka składana, ciężka historia. Można przyzabyć?
2: Musi być. Musi być lepiej.
4: Lepiej niechaj nie pójdzie.
1: Po swojemu nie haworycie.
5: Mówię, ale tak brzydko mówię.
1: No, kiedy wydawiedzieli się a propos
5: to... To, co zdarzyło się w Potoce, to gdzieś tam się słyszało w domu, tak? Jeszcze, jeśli pamiętam, jak byłam dzieckiem. Kilkanaście lat temu została tutaj troszeczkę tak tradycja też jakby wznowiona i upamiętnianie tego wydarzenia. Spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, żeby pomodlić się za ofiary, tak? Tego tragicznego wydarzenia. Więc już później tak rokrocznie się zbieraliśmy, żeby podczas panichidy pomodlić się za te ofiary. Powstała tutaj piękna kapliczka na miejscu cerkwi, która została zburzona. No i tak staramy się rokrocznie upamiętniać to tragiczne wydarzenie. Jest to dla nas ważne, jest to dla taka nasza historia związana z naszą tożsamością i myślę, że nie możemy o tym zapominać.
1: To jest ważne, że to chodź ludzi jeszcze przyjeżdżają.
6: Ale nasza pamięć już też zaczyna być nie taka, jak trzeba. Ja się znaję tylko, że to mnie tato mówił. Ale teraz na przykład któregoś dnia mówię sobie, no dobre, tato kazał, że mężczyznusi ich wygnali na parę wołoku. A co z kobietami i dziećmi było? I dzisiaj dowiaduję się, tak tutaj mówimy, że jakiś tam z tych podpalaczy chyba żołnierz jechał na koniu czy bieg i krzyczał, że pali się Potoka i wtedy te kobiety z tymi dziećmi uciekały z domów. No i także, ale wtedy jak tato rozkazywał, to nie przyszło do głowy zapytać się, bo to nie był taki czas na to je. Także tak to właśnie jest. I jest jeszcze jedyny świadek tych wydarzeń, to jest żywie, no ale już ma 98 lat. I ja dzisiaj pytałem się jego syna, czemu nie przywiózł ojca, on każe, że nie nadaje se, co prawda holowa jeszcze pracuje. No ale to jest sio, że nikt więcej bolsz nie skaże. Przez pryzmu pamięci to raz, a po drugie to jeszcze jest też, no nie wiem, ktoś tam zapisywał, ale każdy ma inne przekazy. Dzisiaj uczuła na przykład, że Potoka doigrała się. Jaka zasłużyli na to je. No ja mówię, no mój tato nie kazał, że tak to było. On miał 16 lat. To był młody człowiek jeszcze wtedy. Zupełnie młody. No ale. Ale właśnie. I teraz no ktoś takowy może skazać, że doigrał się. Jako, że
1: to... No tak, no bo kiedy na przykład prezydent staje na kolana przed mogiłą tak. Łupaszki, to można
6: domyślić. To jego oddział spalił przecież Potoku. A po Michałowi jeszcze tato mój żył. Tata mojego nie ma już 14 lat. To każe do mnie, no i co? Chodzi po Michałowi i ordera mi dzwonić, ja bohater. A ja żył do niego, ty Potoku spalił. Ty bandyta, nie bohater. No ale, no właśnie, ale. Także to tak to jest. Każdemu człowiekowi, któremu dasz broń do ruki, to różne historie mogą dziać się. On wtedy, nie wiem, tak nie wydaje się, nawet dziwić się na to jeszcze, co dzieje się w świecie teraz. Porządni ludzie dostają broń do ruki, dostają władzę i wtedy robią, Bóg i też to. Robią się po prostu nieobliczalne, bo ja mogę porządzić się nad słabszymi. Tak samo wtedy. Tato mój kazał, że dzień wcześniej była zbierana ta obowiązkowa dostawa. No oczywiście Nikt tego nie lubił oddawać, ale ludzie dawali, bo musieli dawać. Gdzieś one potem spotkali się z tym oddziałem, bo to była obstawa też.
1: 16.
6: Tak. No, to jeszcze właśnie niedziela, a parę dni przed tym sim. Gdzieś tam spotkali się. Od kogoś oni tam w potyczce zabili. A Malaszewskich to tutaj u Potocy zabili. No.
1: I Bekiesza.
6: No, ale że niewinne dzieci zhoryli. Prawda? No to tak, no, tak to jest. No tak to było. I niestety historia. Każdy, kto przekazuje, dokłada jeszcze coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczy ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
1: Czy można wybaczyć tym, jak ja nikoli nie prosili nas wybaczenia?
6: No właśnie, nikt nie prosili. To prawda. Będziemy pamiętać.
1: Wasze dzieci przyjeżdżają tu. Dzieci znają pra to jeszcze.
6: Znają. Tylko, że mój syn jest za granicą. Ale wiedajet, doczka wiedajet. No przyjeżdżając, znaj.
1: Przyjdzie czas, przyjedź.
6: Może.
3: Andrzej Gierasimczuk.
1: I wyjść wnukom. Znaję tę historię waszego dziada.
3: Tak. No, zginął w pożarze, jak potoka była spalona w 45 roku.
1: Co to znaczy zginął w pożarze? Czemu tutaj pożar był?
3: No, AK podpaliło wioskę, tak? No i między innymi dziadek, bo tu zginęło kilka osób, tak? I między innymi po pożarze od ranu do parzeń zginął też, zmarł po kilka dni po pożarze i ojciec dziadek mi, tak?
1: I ta historia tak wiadoma była z dawna dla was?
3: Od małego z ojcem żeśmy tutaj, bo ojciec stąd pochodzi, także całe życie, tak?
1: Czas. Niektórzy to bojali się chowarić pra tyje nadziei.
3: Znaczy, ojciec, odkąd ja pamiętam, zawsze było mówione, tak? Był ojciec, ojca, siostra też cały czas to wspominała, tak? Ojca, siostra jeszcze żyje.
1: To ciebie wasza czarka, aby przyjeżdżać tu?
3: Tak, no, ktoś musi tą pamięć podtrzymywać.
1: Na kolkie ta ważna wyśka nie być tu?
3: Ważne, żeby jak nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My jako potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?
1: Na wóżta pamiętać takie tragiczne podzieje, taka balucza.
3: Bolące, ale nie mamy na to wpływu, tak? Musimy po prostu o tym pamiętać i tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić.
1: Takie rzeczy mogą być powtarzające?
3: No, patrząc na dzisiejszy świat, to wszystko się może wydarzać. Także myślę, że to nieuniknione kiedyś jeszcze. To, co na świecie się dzieje, to dalej jest to samo, tak?
1: Wy tak samo macie bliskich dzieci, ktoś później będzie tak samo przyjeżdżać?
3: Mam nadzieję, że tak. A jak będzie, się okaże. Będzie widać.
7: Przyjechali dlatego, że brat dzwonił, bo to jest brat mój, chodzi Mikołaj. Ja tutaj tylko... Mikołaj dzwonił, żeby przyjechać i no to przyjechał. Dwa razy w roku przyjeżdżają.
1: Ale czego przyjechać i to nie skazał?
7: Nie, to ja znaju, bo ja już tu przyjeżdżaję już z kilkanaście lat już co roku. Także ja znaju, czego tu przyjeżdżać. No, prezent przywieźli. Mininy.
8: Ale kiedyś było mnogo ludzi, a teraz mało. No ludzie pomierali, powyjeżdżali. No.
1: A młody ja nie ciekawiacie?
8: A młody ja, to co młody ja? Tak to młody ja. My też byli młody, ja trochę nie ciekawiliśmy. A teraz jak postarili, to już że człowiek i nie ma rozum tego. No.
1: To będziemy czekać, jak młody ja postarajuć, tak?
8: O, no nie wiem, no to już Białostok zabrał, ludzi jest sporo, Warszawa, za granicę powyjeżdżali, no a tutaj zostali się tylko ja. I to kaca, niedobitki, no. Wioska była, ale jak spalili całą wioskę, to tutaj część wyjechała, do reczy i część do Białostoku, a reszta została się, no.
1: I nikoli ona taki nie odnawiła
8: się? Nie, tak. Chcieli potoku taką żarową zrobić, no. Chcieli, znaczy państwo chcieli odbudować, ale ludzie, żeby zebranie zrobili, bo część była, bojali się, żeby kolchozy ich to nie wzięli, to pojali się tych kolchozów, a kopy tej kolchozy byli, to było bliżej i wioską odbudowali by, i wioska byłaby inaczej. A teraz tak o...
1: Pakuj, to od 22-go,
8: tak? Tak, no. A tutaj taki młody baciuszka то треба батюшко, щоб такі енергічні були.
1: Але то дякуючи яйцю Олександру, чи почалося
8: І ще на кінець зробив, вже відходжу, вже батюшка там був, вже сходи посадські у П'ятінці, каплічку теж обложив, церкву теж обложив. За 15 літ много роботи зробив, ой, много. І ще хотіли, думали, вже, бо там П'ятінку вже зробив, вже хотіли то план, щоб зробив, ну. Просто плани братися за роботу, так, ну, але як вже...
1: Ну, то треба тепер нового батюшку мобілізувати.
8: Молодим ще трохи туди очищити, так, туди, щоб, так, ну, щоб час покаже, ну. Так, просто вже П'ятінка там була в гуршим стані. Там треба було капличку ту, того кричі, там, так, ну, трохи шалювали, трохи, а ти я теж того на кого. Плитки файні обложили, так, ну.
1: Що могли, то і зробили
8: ні, так,
1: роботи.
8: Ні, так, так.
1: І ще трохи ще для нового батюшки.
8: Ну, завжди робота є, так, ну. Я кажу, праця – це як хазяйство малое.
1: Ну, наскільки то важно, каб в годовину бути тут, в той капличці?
9: Ні, не розумію.
1: Не розумієте?
9: Та я розумію, бо ще вчаю білоруського школи і російських, але таке вірно.

Ojcze, prawo Boży, umiennych życiele drewni potoka, Joanna Władimira, Jewgenia, Mikołaja, Anna Jurenia.

0: Kniha Nie upryk mnie była nadrukowana towarzystwem z obmierzowanej odkaznością Printbook i składająca z troch czastek, chociaż ab tym dowiadajecie się, kiedy je pełnaściu przeczytajecie. Spis u tychże czastach, jak i końcowa zmiestu z zagalołkami po osobnych wierszach nie ma, ale już za to je bonus, jaki dziakuj skaneru może was pieranieści na site staronki przyświeczanej autoru zbornika.
1: Taniec na uzhorku. Taniec na uzhorku na wakulniaj wiasnoj. Baczyć tylko zorki, pierwszy krok, nowy ruch. Tam obosi zziajuć nam światlej u dwaja. Pakulż to nieważne, kto tu ty, gdzie tu ja. Taniec na podwórku nie zważaje na nocz. Dziwna jaka worka nabliżaje finał i srebra u zielonym niech ta znajdzie paśla. Podzatkaj adatki. Kto tu ty, gdzie tu?

0: Jakby już pełna da doma lisia, my pakulż to znachodzim się u pierwszym razdziele kniżki Nie upryk miet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świetu Alesia Kamockaha. I joś tut mnoha rozdumał, tak jak zausiody u Kamockaha, na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdarzeń miał człowiecza życia. Ale już tak sama, wiadoma ja usim prychilnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nastalija.
1: Usio galowna je przychodzić nieczekana. Usio galowna je przychodzić nieczekana. Paśla bywaje i nie uglądzisz jak minie. I asabliwa heta tyczyca kachania. Choć każdy dumaje, ciż heta pramianie. I siwizna, i ładny wopyt za pleczyma, zdziwić nie lechka i zbianterzyć nie prościej. Gdy nie skazać, kab heta natta nawuczyła prymać żadanie i prawilna chacieć. Pytaniem knuca uznikać, gdy im niejomka, a do tego już nibyta czas nie nastaje. I my z wątrobami i nadziejam oddajemся, przy tym czużyja razglądajem jak swoje. Nie ma pytania, gdy katku luziać odkazy, kali rozmowy nie uznikły ja małczać. Machczyma zautra, ale chłoczaca od razu tut samatuje z nieczekana paczać. Usio galowna je prychudzić nieczekana. Paśla bywaje, nie zauważysz jak minie. Ja rychtawał się do apośnia kochania i pieraczytwał napisana je raniej.

0: Czuję hałasy, że klaptan krychu pieraszka dżał wam uśpiewie. A kali tak, to dawajcie, woźmiem jeszcze adzien pieraśpieł Alesia Kamocka, cia pierda kampazycji, historia kachania, panamska ha kampazitara Carlosa Alety Almarana. I tut upaczatak niechaj papływuć słowy, a zaraz po tym możecie śpiewać już opad zwuki czyś ciusieńkaj muzyki. Zreszty, tancować możecie tak samo.
1: Czasem baczu hety sun, tam tylko ty. Czasem baczu hety sun, tam tylko ty. Po zasnu świat podajeca mnie pustym. I dusza szukaje miejsca i nie ma kudy padzieca od ciebie i od siebie. Bez ciebie moje życie ublaje dni, maru wieczna. Ja ciebie kochać i śnić. Serca moju greje cały czas adna nadzieja. Mieć z tobą adno życie. Baczu w oczy i w oczach. Narażajeca świat niewiadomych nowych zór i zaimił się let, popływią na chwali szczęścia, nie mający miarzy. Nam historię kochania dawiadzieca pierażeć.

Każdy dzień roku pogodę ma swą. Ciekawe, jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda.

będzie taka, jaka chce. O, gdy burza będzie, to w domu swym siedź, a gdy pogodnie, to nad morze jedź. Będziesz na plaży opalał się, chyba że chmura rzuci swój cień.

0: Wybraliśmy się tu, żeby uczcić pamięć mieszkańców wsi Potoka, niegdyś zamordowanych, i można zapytać dlaczego, można rozważać, jaki był sens tego, żeby oni, zwykli ludzie, którzy chcieli pozostać prawosławnymi, chcieli żyć tak jak do tej pory, chcieli tak samo się zbawiać, dlaczego ich niewinnych ludzi zamordowano. I na to pytanie w zasadzie możemy odpowiadać. Możemy odpowiadać poprzez różne fakty historyczne, możemy odpowiadać zastanawiając się, analizując psychologię oprawców, analizując ówczesne czasy, ówczesną politykę, ale tak naprawdę nigdy nie wejrzymy do głowy tych, którzy to zrobili, którzy zdecydowali się na zabicie tych niewinnych ludzi. I naszym zadaniem, jako już żyjących wiele lat później, często potomków tych ludzi, jest po prostu pamiętać o tym, pamiętać o ich niewinnej ofierze i wybaczyć tym, którzy dla jakiegoś powodu dokonali takiego czynu. Pamiętajmy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, jak rzeczywiście w tej potoce było, żeby nie dawali wiary w to, co mówią główne media, to, co mówią inni, tylko żeby posłuchali tych, którzy są stąd, mieszkańców Potoki i wszystkich innych związanych jakoś z tą wsią. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak liczna grupa ludzi tutaj zebranych świadczy o tym, że cały czas ta pamięć jest i pamięć będzie, bo jeżeli jesteśmy, to znaczy, że cały czas tych ludzi pamiętamy i ci ludzie żyją w naszych umysłach i mamy nadzieję, że ci ludzie również są takimi świętymi, nie, oczywiście nieuznawanymi przez cerkiew jako święci, bo nie wiemy o ich świętości za wiele, ale możemy mieć na to nadzieję, że poprzez to, że niewinnie zginęli, zostali przez Boga ukoronowani tymi koronami męczeńskimi i teraz są świętymi, mogą wspierać nas w naszych modlitwach. Spasi Gospodi.
1: Po swojemu nie haworycie, tak jak tu patrzycie.
2: Rozumiem, ale gadać nie gadam. Okay. Odkąd dziadkowie nie żyją, to już nie gadam.
1: Co się miał siul z Potoki?
2: Pewnie. Moja mama jest stąd. Tam jest mama. To jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Młodzi już się niczym praktycznie nie interesują. Ludzie w moim wieku też już mało, coraz mniej. A no, trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
1: Taka jest składana pamięć. Balucza ja pamięć.
2: No nikt tego nie wie dokładnie, co tam było, jak to było. W każdym bądź razie coś się zadziało.
1: Zgarali troje dzieci.
2: Znaczy, no tak, tak, dlatego mówię. No.
1: Rozstrzelany, ja czacióra dorosłych, a dzień dorosłych.
2: Ale nikt z nas, tak jak Baciuszka powiedział, nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak to było, co to było, bo tych ludzi, którzy to pamiętają, jest garstka, oni pamiętają te pożary i to, co było, ale dlaczego to było tak naprawdę i kto, co, z kim, gdzie, no to kto to wyjaśni? Tylko wiedzą ci, których już nie ma, nie? No ja wierzę w to, co tutaj się zadziało. Staram się jakoś to sobie rozwiązywać albo przemyślać, no ale no było. Wojna była ciężka, teraz też są wojny i też są różne czasy. Jedni mówią, że to tych wina...
1: Po wojnie.
2: No dokładnie, ale mówię, no powojenne czasy, przedwojenne czasy, to wszystko się dzieje tak jak teraz, nie? Wszystko mamy bardzo blisko. Z czego to było? Być może dlatego, że no mówię, tu język jest specyficzny, jesteśmy ze wschodu ludźmi, nie? I te nasze języki się mieszają. Jedni przyjeżdżają stamtąd, my jesteśmy stąd. Wiadomo, tu jest ten język, ten prosty tak zwany, tym ludzie się posługują.

0: Wszyscy jesteśmy razem, muzułmanie, nie? Dlatego no, warto przyjeżdżać, warto pamiętać o takich rzeczach, nie zapominać. Nie warto pamiętać, tylko nie zapominać. Żeby no, takie chwile jak te, żeby one były, nie?
1: Mało ludzi już tak naprawdę sobie nawet rozmawia o tym, ale ja to mówię, różne słuchy mnie dochodziły, co tutaj się działo i jak to było i z różnych stron, nie? Nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy nie są stąd, a słyszeli, znaczy są z okolic, nie? A słyszeli coś tam, nie coś, także historii na ten temat jest bardzo wiele. To jest tylko historia, albo aż historia, nie? No mamy chrzestna na przykład, pamięta, bo była małą dziewczynką, jak to się zadziało, nie? To mówiła właśnie, że no ja mówię, ja tylko to, co słyszę od mamy i tutaj od ludzi. Wieś po prostu w jednej chwili jeden wielki ogień, nie? To nie? I opowiadała, mówi, że to nie było tak, że coś tam po czymś po kolei się paliło, tylko mówi, w jednej chwili był jeden wielki ogień i tyle, nie? Było źle, jest, nie jest wcale lepiej, a czy będzie? Nie wiadomo, zobaczymy. No, w każdym bądź razie, tak jak pani widzi, co się dzieje, to od nas jakby niezależne jest nic. Jeżeli ja słyszę o żołnierzach wyklętych i o tych marszach i o tym wszystkim, no to ktoś, kto chce posłuchać, to ja mu opowiem, nie? Jak to było i mówię, jak to było, no to przeważnie słyszę, że kolaboracja była z ruskimi i dlatego ich... Zobaczy pani, co się dzieje teraz. Jest taka powtórka wszystkiego. To historia po prostu, ona kołem się toczy i to nie ma tak, że coś nowego powstało. To jest cały czas to samo. Cały czas niewinni ludzie, cały czas dzieci i nie ci to, co powinni, tylko po prostu zwykli tacy, którzy chcą sobie żyć, nie? Znaczy, no mówię, moje pokolenie to tak niekoniecznie, bo to teraz ludzie się niczym nie interesują. Coś tam słyszeli, ale bardziej popularne jest właśnie świętowanie żołnierzy wyklętych, chodzenie, tak jak Baciuszka mówił, bo to jest trendy, że tak powiem, bo to jest fajne, bo to na czasie, pochodzić, pomachać chorągiewkami i sobie pokrzyczeć. A nikt się tak naprawdę nie zagłębia w tą historię tak, żeby od podstaw, nie, zobaczyć, jak to w rzeczywistości było. I może by było dobrze, żeby to gdzieś głośniej, ale no mówię, ludzie nie słuchają. Nie słuchają.
2: Nazywam się ksiądz Grzegorz Wasiluk. Jestem proboszczem parafii w Topolanach.
3: Po swojemu nie chodzicie?
2: Trochu po swojemu. Popróbuję.
3: Pierwszy raz tu służbę odprawiacie upamięć zaginionych upatów.
2: Tak, bo ja od pół roku tutaj na służbie i to pierwszy raz tutaj. No my służymy akafisty, ostatnia niedziela miesiąca i wtedy za każdym razem też wspominamy wszystkich tutaj pogibszych.
3: Jak właśnie tę pamięć trzeba zachować, tak, aby ludzie przyjeżdżali, pamiętali?
2: Trzeba pamiętać, żeby wszyscy kazali swoim dzieciom, swoim bliskim, co w tej potoce stało się naprawdę, żeby informacja szła od bliskich, od tych, co tutaj są, a nie z różnych mediów, w których często, wiadomo, w drugą stronę to idzie.
3: Wy mówili, że nam trzeba wybaczyć. Czy my, jak chrześcijanie, mają obowiązek wybaczać tym, jakie ja nie prosić pro nasze wybaczenie?
2: No, jak Chrysta rozpinali, on tam, tych, którzy go rozpinali, im probaczyło. No, oni to, że nie prosili jego, oni tam jego traktowali jak zwykłego więźnia, tak samo ci, co tam pozabijali i mogli ich traktować nawet jako nieludzi i to jest coś, ciężko się z tym pomyśleć, co oni mogli mieć w głowach, ale to jest naprawdę trudne i bardzo trudne z naszej strony, żeby po prostu popatrzeć ich na nich jako nawet no, na ludzi, na wzór Boga, mimo że tak daleko od Niego odeszli. No to na pewno trudno jest, nawet jak ktoś, szczególnie jak ktoś z bliskich tam był pomordowany, czy jeżeli to jest temat, na który bardzo dużo wiemy, to jest naprawdę niewyobrażalnie trudno. Trzeba modlić się, może tam Bóg coś pomoże i pomoże wybaczyć. No może przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli ikonę Muczenników Potockich, może będziemy, no nie znaju, to jak Bóg ich tak prosławi, że cerkow jakoś jakieś cuda się dokonają i cerkow.
3: Bogu trzeba tak samo dopomagczy, jak Boś dopomagczy.
2: Tak, jeżeli będzie pamięć, będziemy modlić się i będziemy pamiętać o nich, no to może, kto wie, za jakiś czas coś się zadzieje takowo.
3: Dziękuję, baciuszka, że daję wam pośpiechał na waszej służbie u kapelanach. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja kiedyś uczył się białoruskiego języka, no tak potem mało.

0: No tak jak, co ja mogę сказать, tak jak батюшка сказал после панихиды, что для нас треба памятать об этих выдарениях, треба памятать о этих офярах и молиться. Это сама главная справа, так, для нас, як для православных, якби в плане духовном таким. А эти справцы, ну то так само, як батюшка сказал, с ненавистью не можем подходить до этого, просто може несвідомі гэта робили, може вплив мав учинник якийсь зовнішній, то не наше діло, мовимо. Нас тоді не було так, ми живемо тепер тій рзечевістості і по просту, ну жаль тільки, що усе такі раніше було трохи більш людей, так, наче не трохи, тільки значно більш людей, так. Якби нема представителей, так, можна сказати, білоруських організацій, так, так що трошку жаль.
1: І радних з Білостока нема.
0: Ну, радних може будуть за пару лет,
1: Як вибори?
0: Я не знаю, я того не буду говорити. Що таке? Ну, саме головне є, що ми тут були сьогодні, так, що помолилися. Треба так само, якби, думаю, мати на увазі, що це так, якби, ну, будній день, можна сказати, так? Ну, це свято Миколи, але все таке для людей, для молодого покоління, це робочий, так, працьовитий день, хоча це вже служба в п'ятниця вже після тигодня. Можна приїхати, це з Білостока 30 кілометрів, так що це навіть якщо з Дойлі, то і менш, ніж 30, 25 там, ілі менш. Ну, але то ми не можемо нарікати, просто była służba, pomolili się, uszanowali pamięć i думаю, że to będzie, może trzeba bolsz nagłaśniać, tak, i przygłaszać jakbyś tak bardziej osobiście, tak, przedstawicieli różnych środowisk naszych, tak, no bo usio taki zaleszany za nieszpaki, to już w drugiej eparchii, tak, warszawsko-bielskoj, to nie nasz teren, a tutaj na Białostoczynie potoka jest jakby, no, takim wyjątkowym miejscem. Jest ta kapliczka, jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorze, ja tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Думаю, że to trzeba cieszyć się, że była możliwość pomolić się, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadów, a teraz już jakby niepełna, ja może to mówię, mniej trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
1: Sława Mir na Zaruk.
0: Starszyna Bractwa Trzech Świecicieli, którzy mnoho lat organizowali tak wyjazdy właśnie do Brańska, tak, do Szpakoł, tak, Zań, do Puchołów Starych, tak. Zapoczątkowali my też, można skazać, ten po prostu marszrut tych muczeników. Tak samo Malesze, tak.
2: О, тут може.
3: Ні, я ніс не буду.
1: Але щораз менш людей приїжджає у потоку.
2: Ну, ми щороку приїжджаємо. Тут мешкаємо, бо вже на молитву вже.
3: Але ви сам Потоцький?
2: Ні, я сам з Кузниці Білостоцький. Жона моя з Тополян. І тут дом побудував, внуки приїжджають. Ну, дійсно нема, бо акурат внук прислугує у церкві, у Тополян. Але діс у школі. У неділю приїжджає з Белостоку і тут допомагає усім.
3: Значить, це є вже надія, що є чергове покоління, яке буде пам'ятати.
2: Так. Є надія. Ну, вони інтересуються цим. Ну, і так, діс були на Миколу, у Михайлові, і приїхали тут на вечерню.
3: Наскільки важна твоя пам'ять?
2: Бардо важна. Бо пам'ять, там, як я з Кузниці походжу, то теж там теж різні такі були, ті, ішли. Та бригада ціла йшла, і там у нас теж шкоди поробили. Ну, але усюди робили, то таке, так було, ну так. Ми мусимо спомінати за тих людей, що пішли, віддали життя за усіх.
3: Тобі згорело троє дітей.
2: Але вже діти невинні взагалі, ну що діти, але не було вища іншого. Ну, діти при батьках були, а не було де ховатися, не було так, як люди розказують, бо я ж не був теж. Ну, будемо пам'ятати, будемо переказувати внукам. Ну. Внуки тут приїжджають, були, бо як субота чи п'ятниця, то у суботу чи неділю то приїжджають. Ну.
3: Mnie zawsze ciekawiać ludzi, jakie ja po naszemu haworać. Usił, że nawrócili się po polsku i
4: o to chodzi,
3: się
4: i mieszkamy w Polsce.
3: Oczywiście. Po swojemu że nie trzeba haworyć?
4: Ani trzeba.
3: Czemu nie trzeba?
4: A po co?
3: To może i pamiętać nie trzeba.
4: No dlaczego? To po polsku nie można pamiętać?
3: No ale to też czastka naszej tradycji. Jak, no tradycji, tak. Jaka istniała stagodzi.
4: To nic nie ma do rzeczy w jakim języku. W każdym języku ja, można.
3: Pełnaż to tak. Można i po niemiecku pamiętać.
4: No kto umie, to na pewno. No.
5: Kiedyś było tak, że na przykład ja szła do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ja nie umiała słowa po polsku. Dopiero my uczyli się, bo tak kiedyś było. I dopiero uczyli się języka polskiego.
3: I nauczyli się.
5: I nauczyli się. A ci pierwsi wnuki pytają, co babcia, a co ty gadasz?
4: No tak.
5: No takie czasy są.
3: To na kulki ważna jak ta pamięć tych zaginulych tutu patocy.
5: Nasza mama, moja mama akurat pochodzi z Hetul.
4: Mój tato.
5: Tut Ireny, tato, tut stał się na tej rodzinie. Także, a wspomnienie takie, że no, rodzice wspominali kiedyś. Tym bardziej, że u jednej wiosce, gdzie mama za mąż poszła, była jeszcze ciotka. Helena poszła tutaj też u tej samej wiosce, była za mężem. I o tyle, że potoka w czasie, jak front prochodził w 44 roku, potoka stała się cela. Wioska rodziców i ciotki zgarela. Tak, że rodzice mieli gdzie, przy rodzinie mużyka mieli gdzie tam swoje rzeczy, które stali się z pożogi parachować. Ciotka natomiast nie miała takiego czegoś. I to jeszcze to stało się z pożaru. Prawie zla do mamy swojej siódy do potoki niestety. Tam odbudowywała się, tu się zgarelo. I je też nie to, że babci, ale i ciotki akurat. No i są stąd takie bliższe wspomnienia. Bo akurat też to zginęło. Minuli, to nie są naszej rodziny, ale wspomnienia zawsze byli na temat tego, co tu stało się w 45 roku.
3: I tych troje dzieci już zgadwaje.
5: I mama wspominała, ponieważ mama usich tych ludzi znała, że zginęli, to wspominała, kto zginął, jak zginął. Także ona to mu się pomyliła, że jedą no nie ma, ale no my czas wspominajemy, że to jakiś czas też.
3: I wasze dzieci tak samo wiedzą, co tu
5: stało
3: się.
5: Znają, dzieci znają też.
3: Znaczy, jakbyś nadzieję, że ta pamięć będzie...
5: No, nie zaginie raczej.
3: Nie zaginie, powinna być. Chociaż ona taka ciężka, ta
5: no, pamięć. Ciężko, wspomnienia ciężkie. My to nie prażyli. Nasi rodzice prażyli to. I oby my to nie zaznali. Oby nie zaznali to. To się życzę.
6: To żonka tu skazała, ona heti. Historii tu znasz, z Lełkowa. Coraz mniej ludzi już u nas. Bądź chatów pustych przybywaje. Молодые повыезжали еще, такие мариты прежде живут.
3: Треба внуков привозить.
6: Ну так, и так и робят, привозят.
5: Стали тишина, есть тишина, когда еще вечер, детей было, смеху полно. На лавочках еще, под каждым домом, плотом стояла лавочка, сидели. И молодежь, и дорослые, и старшие люди. Было весело. А в той хвиле есть тиша, еще позамыкать.
3: Можно? Вас по-нашему не говорить.
7: Tak słabo.
3: Bo wy niedawno tu na parafii, tak? Odkali?
7: Tak, od grudnia.
8: Julita Wasiluk.
3: No, na kolkich wiadomo ja wam była tragedia patoki?
8: Zanim tutaj przyszliśmy, nie wiedzieliśmy o tej tragedii. No powiedzieli nam parafianie, że coś takiego jest, że jest potoka, kaplica. No i gdzieś tam przeczytaliśmy książkę. Jest też wykład, jeden w Radiu Ortodoksja poprzedniego proboszcza, także trochę się dowiedzieliśmy. Szkoda, że jest tylko jedno zachowane zdjęcie, bo tam na krzyżu to jest jedyne zdjęcie, bo pytaliśmy parafian, niestety nikt nie miał i mówili właśnie, że żadne się nie zachowały, więc to jest jedyne. No i także wszystko nam ludzie opowiadali też, że tutaj była szkoła i tak dalej. Muzyka.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Если молимся, упокоение душу собчих рабов Божиих, убиенных жителей деревни Кутолка, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анны Михаила, молимся и рабов Божиих, молимся Евгений, молимся Нина, молимся Николая, Михаила, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира.
2: Насколько это важно, как помнить?
3: Ты шалба, ма 97 лет. No, wszystko pamiętam.
4: Potoki pochodzi.
3: I z potoki pochodzi, wszystko.
2: To скажите, czemu przyjeżdżajecie tutaj, насколько ważna ta pamięć?
3: No bo teściowa opowiada, jak było i przyjeżdżamy, bo ktoś pochodzi z potoki. Już domu nie ma, ale tu takie wspomnienia i taką, no, ma sentyment do tego miejsca. I, tylko, że już nie da rady przyjechać.
2: No ale to taka jest składana, ciężka historia. Można nie przyzabyć?
3: Musi być. Musi być lepiej.
5: Lepiej niechaj nie pójdzie.
6: Po swojemu nie haworycie.
7: Mówię, ale tak brzydko mówię.
6: No, kiedy wydawiedzieli się pro potoku?
7: No to, co zdarzyło się w potoce, to gdzieś tam się słyszało w domu, tak? Jeszcze, jeśli pamiętam, jak byłam dzieckiem. Kilkanaście lat temu została tutaj troszeczkę tak tradycja też jakby wznowiona i upamiętnianie tego wydarzenia. Spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, żeby pomodlić się za ofiary, tak? Tego tragicznego wydarzenia. Więc już później tak rokrocznie się zbieraliśmy, żeby podczas panichidy pomodlić się za te ofiary. Powstała tutaj piękna kapliczka na miejscu cerkwi, która została zburzona. No i tak staramy się rokrocznie upamiętniać to tragiczne wydarzenie. Jest to dla nas ważne, jest to taka nasza historia związana z naszą tożsamością i myślę, że nie możemy o tym zapominać.
2: To jest ważne, że to chod ludzi jeszcze przyjeżdżają.
8: Ale nasza pamięć już też zaczyna być nie taka, jak trzeba. Ja się znaju tylko, że to mnie tato mówił. Ale teraz na przykład któregoś dnia dumaję sobie, no dobre, tato kazał, że mężczyznów się ich wygnali na parę wołoku. A co z kobietami i dziećmi było? I dzisiaj dowiaduje się, tak tutaj mówimy, że jakiś tam z tych podpalaczy chyba żołnierz jechał na koniu czy bieg i krzyczał, że pali się potoka i wtedy te kobiety z tymi dziećmi uciekały z domów. No i także, ale wtedy jak tato rozkazywał, to nie przyszło do głowy zapytać się, bo to nie był taki czas na to je. Także tak to właśnie jest. I jest jeszcze jedyny świadek tych wydarzeń, to jest żywie, no ale już ma 98 lat. I ja dzisiaj pytałem się jego syna, czemu nie przywiózł ojca, także, że nie nadaje se, co prawda holowa jeszcze pracuje. No ale to jest sio, że nikt więcej bolsz nie skaże. Przez pryzmu pamięci to raz, a po drugie to jeszcze jest też, no nie wiem, ktoś tam zapisywał, ale każdy ma inne przekazy. Dzisiaj uczula na przykład, że potoka doigrała się. Ja każu, zasłużyli na to je. No ja mówię, no mój tato nie kazał, że tak to było. On miał 16 lat. To był młody człowiek jeszcze wtedy. Zupełnie młody. No ale. Ale właśnie. I teraz no ktoś takie może skazać, że doigrał się. Ja każu, to...
2: No tak, no bo kali na przykład prezydent staje na kalena pierad Mahilaj
8: tak.
2: Lupaszki, to można
8: domać. To jego oddział spalił przecież potoku. A po Michałowi jeszcze tato mój żył. Tata mojego nie ma już 14 lat. To każe do mnie, no i co? Chodzi po Michałowi i orderami dzwonić, ja bohater. A ja go żył do niego, ty potoku spalił. Ty bandyta, nie bohater. No ale, no właśnie, ale. Także to tak to jest. Każdemu człowiekowi, któremu dasz broń do ruki, to różne historie mogą dziać się. On wtedy, nie wiem, tak nie wydaje się, nawet dziwić się na to jeszcze, co dzieje się w świecie teraz. Porządni ludzie dostają broń do ruki, dostają władzę i wtedy robią, Bóg i reszta, robią się po prostu nieobliczalne, bo ja mogę porządzić się nad słabszymi. Tak samo wtedy. Tato mój kazał, że dzień wcześniej była zbierana ta obowiązkowa dostawa. No oczywiście Nikt tego nie lubił oddawać, ale ludzie dawali, bo musieli dawać. I gdzieś one potem spotkali się z tym oddziałem, bo to była obstawa też.
2: 16,
8: tak. Tak. No, to jeszcze właśnie nie dzień, a parę dni przed tym sim. Gdzieś tam spotkali się. Od kogoś oni tam w potyczce zabili. A Malaszewskich to tutaj u Potocy zabili. No.
2: I Bekisza.
8: No, ale że niewinne dzieci zhoryli. Prawda? No to tak, no, tak to jest. No tak to było. I niestety historia. Każdy, kto przekazuje, dokłada coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczy ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
2: Czy można wybaczyć tym, jak ja nikoli nie prosili nas wybaczenia?
8: No właśnie, nikt nie prosili. To prawda. Będziemy pamiętać.
2: Wasze dzieci przyjeżdżają tu. Dzieci znają pra to jest.
8: Znają. Tylko, że mój syn jest za granicą. Ale wiedaje, doczka wiedaje. No przyjeżdżają, znają.
2: Przyjdzie czas, przyjedź.
8: Może.
1: Andrzej Gierasimczuk.
2: I wyjść wnukom. Znaje tę historię waszego dziada?
1: Tak. No, zginął w pożarze, jak potoka była spalona w 45 roku.
2: Co to znaczy zginął w pożarze? Czemu tutaj pożar był?
1: No, AK podpaliło wioskę, tak? No i między innymi dziadek, bo tu zginęło kilka osób, tak? I między innymi po pożarze od ranu do parzeń zginął też, zmarł po kilka dni po pożarze i ojciec dziadek mój, tak?
2: I ta historia tak wiadoma była z dawna dla was?
1: Od małego z ojcem żeśmy tutaj, bo ojciec stąd pochodzi, także całe życie, tak?
2: Czas. Niektórzy to bajali się chowarić prawa tyje padzieje.
1: Czy ojciec, odkąd ja pamiętam, zawsze było mówione, tak? Był ojciec, ojca, siostra też cały czas to wspominała, tak? Że ojca, siostra jeszcze żyje.
2: To ciepier wasza czarka, aby przyjeżdżać tu?
1: Tak, no ktoś musi tą pamięć podtrzymywać.
2: Na kolki ta ważna wyśka, nie być tu?
1: Ważne, żeby jak nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My jako potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?
2: Na wóżka pamiętać takie tragiczne podzieje, taka balucza.
1: Bolące, ale nie mamy na to wpływu, tak? Musimy po prostu o tym pamiętać i tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić.
2: Takie rzeczy mogą być powtarzane?
1: No, patrząc na dzisiejszy świat, to wszystko się może wydarzać. Także myślę, że to nieuniknione kiedyś jeszcze. To, co na świecie się dzieje, to dalej jest to samo, tak?
2: Wy tak samo macie bliskich dzieci, ktoś później będzie tak samo przyjeżdżać?
1: Mam nadzieję, że tak. A jak będzie, się okaże. Będzie widać.
4: Przyjechali dlatego, że brat dzwonił, bo to jest brat mój, chodzi Mikołaj. Ja tutaj tylko... Mikołaj dzwonił, żeby przyjechać i no to przyjechał. Dwa razy w roku przyjeżdżają.
2: Ale czego przyjechać i to nie skazał?
4: Nie, to ja znaju, bo ja już tu przyjeżdżam już z kilkanaście lat już co roku. Także ja znaju, czego tu przyjeżdżać. No, prezent przywieźli. Mieniny.
9: Ale kiedyś było mnogo ludzi, a teraz mało. No ludzie pomierali, powyjeżdżali. No.
2: A молодые не цікавляться?
9: А молодые, то що молодые? Молодые, так то молодые. Ми теж були молоді, я трохи не цікавлюся. А зараз, як постарілі, то вже вже чоловік і немає разом того. Ну.
2: То будемо чекати, як молодые постареють, так?
9: О, ну не знаю, на то ж. Білосток забрав, людей споро, Варшава, Зараніту повиїздали. Ну, а тут зустрічі такі я. То кажуть, не добітки, ну. Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди часть виїхала, до речі, часть до Білостоку, а решта залишилася, ну.
2: І ніколи вона так і не відновилася?
9: Ні, так. Хотіли потоку таку здорову зробити, ну, хотіли, значить, панство хотіло відбудувати, але люди, щоб зібрання зробили, бо часть була, боялися, щоб колхози їх того не взяли, боялися тих колхозів, а копи тих колхозів були, то було ближче, і вьоску будували би, і вьоска була б інакше. А зараз тако...
2: Пакуль, що год 22-го, так?
9: Так, ну. А тут є такий молодий батюшка, Тут треба батюшку, щоб такі енергічні були.
2: Але то дякуючи яйцю Олександру, чи почалося
9: І ще на кінці зробив, вже відходжу, вже батюшка там був, вже сходи посадські у П'ятінці, каплічку теж обложив, церкву теж обложив. За 15 літ много роботи зробив, ой, много. І ще хотіли, думали, вже, бо там П'ятінку вже зробив, вже хотіли топлян, щоб зробив, ну. Просто плани братися за роботу, так, ну, але як вже...
2: Ну, то треба тепер нового батюшку мобілізувати.
9: Молодим ще трохи туди очистити, туди, щоб, так, ну, щоб час покаже, ну.
2: Та
9: просто вже П'ятінка там була в гуршим стані. Там треба було капличку тую того кричі там обтягано. Трохи шалювали, трохи, а ти я теж того на коло. Плитки файні обложили, так, ну.
6: Що могли, то є зробили роботи.
9: Ні, так, так.
6: І ще трохи йощі для нового батюшки.
9: Ну, завжди робота є, так, ну. Я кажу, праця – це як хазяйство малое.
6: Ну, наскільки то важно, каб в годовину бути тут, в той капличці?
10: Ні, не розумію.
6: Не розумієте?
10: Та я розумію, бо ще вчаю білоруського в школі і російських, але таке вірно.

pod przyprawą Boży, ubijennych życie, rozdzielewni potoka, Joanna Władimira, Joanna Władimira, Jewgenia Mikołaja, Anna Jurenia.

0: Indy.
1: My poczynajem Inda Mix z wami DJ Ricky. Napiarę dadzie godzina ryfmu i klubnej energii. Rychtujcie się, bo temp budzie wysoki z samacha paczatku. Usiądziesz nim secie, buduć mocne ja momenty i drive'owy ja pierachody. Heta idealny start wychodnych. Dadawajcie huczność i ruchajcie się razem. Nieważna gdzie wy...

I heta už okaniec, sioniaż nieha Indamix. Ďakuj za hetu hadzinu muzyki i drive'u. Spadzieju się hety set, zastanieć sa z wami. Kali padabała się, wiartajcie się praz tydzień. Kożno jest subotu, u 21 hadzinie, tolki lepszy ja treki. My nie spyniajem się, trymajcie nastroj i ruchajcie się dalej. Z wami był DJ Ricky, da sustreczy.

0: Палаци на Białorusi.
1: Факти і тільки факти.
2: Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wziął udział w 59. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wystąpieniu przed senatorami dziennikarz zwrócił uwagę na sytuację tysięcy Polaków mieszkających na Białorusi, którzy każdego dnia mierzą się z trudnościami w zachowaniu języka, kultury i narodowej tożsamości oraz podziękował obecnym za wieloletnie wsparcie rodaków zza wschodniej granicy.
3: Dla polskiej mniejszości na Białorusi bardzo ważne jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego. To jest dla nas bardzo istotne i to jest kwestia przetrwania mniejszości polskiej na Białorusi. To jest tak ostre pytanie dla nas. Ja mam nadzieję, że tak samo i w tej bardzo trudnej sytuacji sobie poradzimy. Poradzimy dzięki waszemu wsparciu, poradzimy razem.
2: W swojej kolejności marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że obecność Andrzeja Poczobuta w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej jest zaszczytem dla całej Izby, a także zadeklarowała dalsze wsparcie polskiej mniejszości na Białorusi.
4: Senatorowie stale wzywają do uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec mniejszości polskiej i nie pozwalają, by opinia międzynarodowa o nich zapomniała.
2: Głównym punktem tej szczególnej wizyty było uroczyste wręczenie aktu powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument z rąk Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej Andrzej Poczobut odebrał osobiście przy owacji na stojąco ze strony zgromadzonych senatorów. 21 maja Białorusini obchodzili Dzień Solidarności z więźniami politycznymi w kraju. W tym dniu, 5 lat temu, w szkłowskiej kolonii zginął znany opozycyjny aktywista Witold Aszurak. Od tego czasu w łukaszenkowskich więzieniach zmarło ponad 10 kolejnych osób związanych z protestami 2020 roku. Ogółem, według organizacji broniących praw człowieka, na Białorusi jest około 900 więźniów politycznych, choć eksperci zaznaczają, że prawdziwa liczba niesprawiedliwie skazanych jest o wiele większa, ponieważ status więźnia politycznego zazwyczaj oznacza dodatkowe represje wobec tych osób i ich rodzin. Oficjalną przyczyną śmierci Witolda Aszurka było zatrzymanie akcji serca. Rodzina i obrońcy praw człowieka podali tę wersję w wątpliwość i domagają się pełnego śledztwa. Władze Białorusi do dnia dzisiejszego nie przeprowadziły żadnego dochodzenia w tej sprawie. Z relacji świadków wynika, że działacz był torturowany przez funkcjonariuszy zakładu karnego. Przyjaciel Witolda Aszurka Juraś Dziaszuk jest przekonany, że został on zamordowany przez reżim łukaszenkowski.
5: Władze nic nie robi w tej sprawie poszukiwania tych morderców, którzy zamordowali Witolda, bo trzeba będzie wtedy karać swoich ludzi, którzy tam w tej kolonii w Szklowie pracują. Już my wiemy te nazwiska, imiona tych ludzi, bo coraz więcej wychodzi tych więźniów, którzy byli w ten czas, kiedy Witolda tam mordowali i oni powiedzieli nam te nazwiska.
2: Warunki w białoruskich więzieniach są nieznośne, szczególnie dla tych, którzy trafili za kraty według artykułów politycznych. W wielu wypadkach stosuje się wobec nich tortury psychiczne i fizyczne, mające na celu złamanie ich woli i przekonań. Więźniowie polityczni przetrzymywani są w ciasnych, przepełnionych celach, a kontakty z rodziną i światem zewnętrznym są ściśle ograniczane. Są często pozbawiane właściwej opieki medycznej. Żeby wesprzeć rodaków i przypomnieć światu o ich losach, Białorusini w wielu miastach na całym świecie zorganizowali akcję Solidarności. 18 maja 1944 roku świat usłyszał o niezwykłym zwycięstwie polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Po wielu dniach dramatycznych walk żołnierze 2. Korpusu Polskiego wraz z sojusznikami zdobyli wzgórze z ruinami słynnego klasztoru benedyktyńskiego, uznawanego za jeden z najważniejszych punktów niemieckiej obrony we Włoszech. Zwycięstwo to otworzyło aliantom drogę na Rzym i stało się jednym z największych sukcesów militarnych Polaków podczas II wojny światowej. W 82. rocznicę bitwy na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino upamiętniono bohaterów 2. Korpusu Polskiego, walczących o zdobycie wzgórza. W uroczystościach rocznicowych udział wziął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą, sprawowaną w języku polskim. Po nabożeństwie odbył się apel poległych oraz jest ceremonia z udziałem wojskowej asysty honorowej. O znaczeniu zwycięstwa pod Monte Cassino mówił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
0: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia. To z samego rana 18 maja patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zawiesił na tym wzgórzu biało-czerwoną flagę. Świat wolności i dobra pokonał zło, a alianci przełamali linię Gustawa i mogli ruszyć na Rzym, aby nieść wolność.
2: Bitwa o Monte Cassino to jeden z najważniejszych epizodów kampanii włoskiej rozpoczętej w lipcu 1943 roku, gdy na plażach Sycylii wylądowały wojska brytyjskie i amerykańskie, wspierane przez australijskich i kanadyjskich sojuszników. Masyw Monte Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem Benedyktów był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną, na tak zwanej linii Gustawa, mającej uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. Dopiero w maju 1944 roku, po niezwykle zaciętych walkach, Monte Cassino zdobył II Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

0: czerwień szebedo,
1: bo z polskiej wzrosły krwi.
2: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com.
3: Rozmowy i reportaże.
4: Wszystko, co ważne i aktualne.
2: W murach Cytadeli Warszawskiej, miejscu naznaczonym historią walki o wolność, odbyła się polsko-białoruska dyskusja, poświęcona powstaniu styczniowemu 1863 roku i jego znaczeniu dla pamięci obu narodów. Podczas wydarzenia podkreślano, że współczesne represje polityczne na Białorusi sprawiają, iż tysiące ludzi trafia do więzień za te same wartości, o które walczyli bohaterowie powstania. W programie znalazły się rekonstrukcja historii, dyskusje ekspertów oraz wystawa poświęcona więźniom politycznym współczesnej Białorusi. Przewodnicząca Rady Młodzieżowej Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Blanka Ciborowska uważa, że walka o wolność i prawo do własnego głosu, która łączyła Polaków i Białorusinów ponad 160 lat temu, pozostaje aktualna także dziś.
5: Od działalności Konstantego Kalinowskiego rozpoczyna się nowoczesny białoruski ruch narodowy. To powstanie położyło podwaliny pod białoruską myśl narodową, pod w ogóle koncepcję białoruskiej suwerenności, więc dla naszych wschodnich sąsiadów ma ogromne znaczenie. Dla nas Polaków jest to z kolei jeden z czołowych epizodów naszej walki o niepodległość, co prawda przegrany, ale mający ogromny wpływ na naszą tożsamość narodową, na przemian społeczne w Polsce, także znaczenie tego zrywu było dla obydwu narodów ogromne. A sama w ogóle koncepcja walki o państwo federacyjne, o państwo wielkie, ponadnarodowe, wynikała z dawnej koncepcji wspólnoty politycznej, którą była Rzeczpospolita Obojga Narodów.
6: Wasyl Kałacz, przewodniczący klubu rekonstrukcji historycznej Invictus 1863. Działamy w temacie powstania styczniowego. Zajmujemy się rekonstrukcją historyczną, bo to akurat sposób, żeby nie po prostu w to zanurzyć się, a pokazać tym, którzy obok nas, jak to było, jak w tym żyli ludzi, jak to przeżywali. Właśnie dlatego pokazaliśmy działania kosą bojową. Mamy kosę treningowe, plastikowe, bezpieczne i dlatego każdy z widzów może po prostu wyjść na naszą placówkę, bo to jest też nasz wykład interaktywny,

0: nie był pusty.
1: Historyk Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
0: Nawet w latach względnego spokoju, gdy nie było powstań, nie było manifestacji patriotycznych na ulicach, to zawsze pewna ilość, tu Józef Piłsudski pisał, że około 40-50 osób tutaj na stałe przebywała. Stąd wychodziło się, generalnie mówiąc, na Sybir. Ale mówiąc Sybir, należy mieć przed oczyma różne rodzaje tej Syberii. Stąd wychodzili katorżnicy, głównie powstańcy styczniowi, w kajdanach. Tutaj w tym pawilonie zakładanych szli tysiące kilometrów na Syberię, te kajdany ciągnąc za sobą, żeby tam ciężko pracować. Stąd wyjeżdżali zesłańcy, którym pozwalano zabrać rodziny, pozwalano zabrać pieniądze, ale kazano zmieniać miejsce zamieszkania i pozostawać pod nadzorem carskiego samodzierżawia przez wiele lat. Stąd wychodzili, szanowni państwo, ludzie na rozmaite krótsze kary, na kary więzień, na kary aresztów. Tutaj ludzie wychodzili płacąc ogromne grzywny, tylko po to, żeby móc się stąd wydostać. No i też niektórzy ludzie wychodzili stąd na szubienicę. My znamy 318 nazwisk. Czy to są wszyscy? Na pewno nie. Czy to jest większość? Podejrzewamy, że tak. Carat rosyjski uwielbiał z Polaków robić państwowych niewolników. Chciał, żeby jak największa grupa więźniów politycznych szła na Sybir pracować, więc nie szafował wyrokami śmierci. Jednak bez wątpienia 10 pawilon kojarzy się również z egzekucjami. Najsłynniejsza to egzekucja Romualda Traugutta i członków rządu narodowego. 5 sierpnia roku 1864. Ale nie warto zapominać, że największa ilość egzekucji to lata 1905-1908, 120 lat temu, okres tak zwanej rewolucji społecznej, kiedy to narody i polski, białoruski, ukraiński, kiedy próbowały się jakby obudzić i walczyć o swoją niepodległość, już nie jako w wielkich powstaniach narodowo-wyzwoleńczych, ale przez akcje zbrojne na ulicach. Mówi się przecież o młodej Polsce, młodej Litwie, młodej Białorusi też słyszałem, nie wiem czy mówił się o młodej Ukrainie, natomiast ten to był ten czas, który bezpośrednio poprzedził I wojnę światową i zmiany na mapie politycznej.
2: Warto mu być przede wszystkim dlatego, że żadnych epizodów historii oczywiście nie należy pomijać, zwłaszcza tych, które wiązały się z tak ogromnymi stratami ludzkimi i z tak ogromnymi przemianami w ogóle w społeczeństwie, w narodzie, ale jednocześnie myślę, że powstanie styczniowe wyznaczyło pewną wielką tradycję. Tradycję walki o wolność, o równość społeczną, która myślę jest wciąż aktualna, zwłaszcza w dobie XXI wieku, kiedy widzimy odrodzenie imperializmu rosyjskiego.
3: Większy problem, że ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany od lat. Od momentu przejścia do władzy Łukaszenko ten temat niegłośno jest zabroniony. Boją się tego strasznie, bo to, ten zryw narodowy był nie po prostu za jakieś tam takie empiryczne ideały, ale tylko wolność. A wolność to tego, czego ten reżim się boi.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Brazyny podsumujemy losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o kolonii urzędniczej w Brześciu, projekcie miasta ogrodu, który zrealizowano w latach 20. na Kresach. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Test oraz jego przebojowym utworem Przygoda bez miłości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Brazyny podsumujemy losy Mieczysława Pimpickiego, lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną. Doktor Pimpicki, właściciel skrzynki z kleszczami do wyrywania zębów, przemieszczał się na nartach na comiesięczną kontrolę pomiędzy batalionami. Zęby usuwał bez znieczulenia, jednocześnie przekazywał wówczas wiadomości z frontu i świata. Naczelstwo leśnictwa, na terenie którego pracował 4. Batalion, posiadało radio. Uległo jednak awarii. Wśród polskich zesłańców znalazł się specjalista, który reparował je w taki sposób, aby psuło się częściej. Znał języki obce i podczas majsterkowania słuchał stacji zagranicznych. Zesłaniec dr Tadeusz Ginko tak opisał po latach postać byłego zawodnika wileńskiego AZS-u. Wspaniałą postacią i nieocenionym w każdych warunkach kolegą był dr Mietek Pimpicki. Tryskał siłą i zarażał optymizmem, nie tracił nadziei i podtrzymywał ją u innych. Jego bronią były kpina, żart i rubaszny śmiech, bezcenne w tamtych trudnych dniach. Zawsze można było na niego liczyć. W grudniu 1945 roku Polacy otrzymali wiadomość, że zostaną zwolnieni. Znów podjechał, jakże tym razem wyczekiwany, transport. Trasa wiodła przez Moskwę do Kirowa. W tym ostatnim mieście nastąpiła 4-tygodniowa przerwa w podróży. Otrzymali angielskie mundury, buty, płaszcze wojskowe i znacznie lepsze wyżywienie. Z Brześcia nad Bugiem dojechali do Białej Podlaskiej. Był styczeń 1946 roku. Urząd Bezpieczeństwa sporządził ewidencję zwolnionych z Kaługi i wydał zeświadczenia umożliwiające powrót do rodzin. Mieczysław Pimpicki wraz z doktorem Janem Rymianem udali się do Fordonu koło Bydgoszczy, dokąd ekspatriowała się z Wilna rodzina pierwszego z nich. Stamtąd, szukając zatrudnienia, pojechali do Gdańska. Na Akademii Lekarskiej, gdzie pracowali profesor Kornel Michejda i Zdzisław Kieturakis, etatu jednak nie otrzymali. Kieturakis poinformował ich, że w Olsztynie jest kolejny z przedwojennych wileńskich lekarzy, dr Jan Janowicz, który otwiera oddział chirurgiczny i brak mu obsady. Ruszyli więc na Warmię. Z końcem stycznia obydwaj podpisali umowy. Dr Mieczysław Pimpicki rozpoczął pracę w połowie lutego 1946 roku w Szpitalu Mariańskim, późniejszy Szpital Miejski, jako starszy asystent doktora Janowicza. Następnie był jego zastępcą, specjalistą chirurgiem, zaś w 1948 roku objął po Janowiczu ordynaturę oddziału. Między innymi wprowadził oryginalną metodę leczenia wieloodłamowych złamań kości przy pomocy tzw. gwoździa L. W 1946 roku zorganizował w Olsztynie pierwszą w Polsce poradnię sportową. Podobną stworzył w lecznictwie kolejowym. W latach 1947-48 był lekarzem na obozie polskich sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Przez pierwsze lata mieszkał w szpitalu. Znany jest przypadek, gdy w drugiej połowie lat 40. przeprowadził operację rannego sowieckiego oficera, którego adiutant przywiózł do doktora Pimpickiego. Ordynans, celując broń w stronę lekarza, groził śmiercią. Ten, znając mentalność Sowietów, odpowiedział: jak jesteś taki mądry, to sam operuj. Won z oddziału. W roku 1949 ożenił się z pielęgniarką oddziału chirurgicznego Janiną Ciunelis, pochodzącą z Nowych Święcian. Ślubu udzielił im w Pieckach ksiądz Józef Chomski, były proboszcz parafii Holszany. Rok później na świat przyszedł уміраду їх єдиний син Славомір. В 1954 року, через 33 лата, справовав опіки медичного над студентами Ольштинського семінаріум духовного Хосьянум. Через целое життя докторові товаришу спорт. Активний був рівняш на емеритуже, на яку пришедув в 1978 року. Пливав латем, зимою їздив на нартах, цілий рік на ровеже. Дзявав в колейовим клубі спортовим в армія Ольштин. Належав до вілю товариств і організацій заводових, м.ин. Польського товариства лекарського ораз товариства ортопедичного і травматологічного. В 1985 року товариство хірургів польських надало му годність членка хонорового, з чого був незвикле думний. В 89 року отримав ордер папєський. За діяльність в часі війни і вілолетню працю посядав також Крыж Кавалерський ордеру Одродзення Польщі ораз Крыж Армії Крайової. В 1995 року Рада міста признала му титул хонорового обивателя Ольштина. Вишколив вілю ольштинських лікарів. Змару 11 марця 2008 року. Похований зостав на Ольштинським цментажу при вулиці Попшечній, де спочивав раз з жоною Яніною ораз маткою Михаліною. Thank you.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Tydzień temu omawialiśmy międzywojenny Brześć i zachowaną z tamtej epoki architekturę tego miasta. Jako jeden z przykładów podawałem kolonię urzędniczą. Ale co to właściwie było? Czym był ten urbanistyczny projekt odrodzonej Polski, który powielano w tak wielu miastach, w tym na wschodnich rubieżach kraju? Dziś przyjrzymy się bliżej koloniom urzędniczym jako idei i konkretnemu takiemu osiedlu w Brześciu nad Bugiem. W 1921 roku Brześć został stolicą województwa poleskiego. Wcześniej przez pół roku był nią Pińsk i miał pozostać, ale zdarzył się wielki pożar, który zniszczył setki domów, 1/3 zabudowy miasta. Dlatego stolicę przeniesiono do Brześcia. Ale tam sytuacja była po I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej niewiele lepsza. Należało szybko odnawiać tkankę miejską po zniszczeniach, by miasto mogło przyjąć tysiące napływowych mieszkańców, przede wszystkim wielu urzędników. Właśnie z tej potrzeby zrodził się program budowy kolonii urzędniczych. Rozpoczął się w połowie 1924 roku z inicjatywy Ministerstwa Robót Publicznych. Opóźnienie o kilka lat wynika z prostego powodu. Problemy gospodarcze odrodzonego kraju i szalona inflacja zmarnowałyby wszelkie inicjatywy. Dopiero stabilizacja i przyjęcie złotówki zamiast marki polskiej w wyniku reformy Grabskiego pozwoliły na większe inwestycje. Geneza tych osiedli miała wymiar nie tylko praktyczny, ale i głęboko symboliczny. Państwo polskie chciało zapewnić swoim pracownikom godne warunki życia, a jednocześnie trwale zakorzenić polską administrację na wschodzie, tworząc tam przestrzeń nowoczesnego, uporządkowanego życia. Kolonie te projektowano w myśl postępowej wówczas idei miasta ogrodu, zakładającej luźną, niską zabudowę zanurzoną w zieleni, co miało gwarantować spokój i harmonię. Prawdziwym liderem pod względem skali i jakości tych realizacji stał się właśnie Brześć nad Bugiem. Był też pionierem w tej dziedzinie. To tutaj powstała jedna z największych i najlepiej zaplanowanych kolonii – osiedle imienia Gabriela Narutowicza. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Domy wzniesiono w tzw. Nowej Dzielnicy, tuż obok monumentalnych gmachów urzędowych przy ulicy Unii Lubelskiej, aby urzędnicy mieli blisko do pracy, dosłownie rzut beretem. Głównym wizjonerem brzeskiej kolonii był architekt Julian Lisiecki, który stworzył spójny zespół ponad 20 solidnych willi. Dominował tu tzw. styl narodowy, zwany też dworkowym, który miał kształtować ducha narodu poprzez nawiązania do tradycji szlacheckiego dworu. Domy te, z charakterystycznymi kolumnowymi gankami, wysokimi łamanymi dachami i alkierzami, faktycznie nawiązywały do dworków szlacheckich. Sercem życia towarzyskiego kolonii było kasyno urzędnicze. Okazały budynek w stylu monumentalnego klasycyzmu, w którym odbywały się koncerty i spotkania. Choć osiedla te postrzegano jako oazy nowoczesności, codzienne życie bywało skromne. We wspomnieniach mieszkańców takich jak Bohdan Nielubowicz przetrwały obrazy czerpania wody ze studni, dołu kloacznego zamiast normalnej kanalizacji i grzania wody do kąpieli na płycie kuchennej. Z czasem, wiadomo, standardy podnoszono, wprowadzając wodociągi i inne udogodnienia. Taka była koncepcja, nie chodziło o luksus, bo kolonie urzędnicze miały zapewnić przede wszystkim dach nad głową i podstawowe warunki sanitarne. Przez większą część dwudziestolecia międzywojennego warunki pozostawały skromne, ale dzięki myśli architektonicznej Lisieckiego i jego kolegów z Ministerstwa Robót Publicznych, kolonie miały wysoki poziom organizacji przestrzennej. Były dobrze zaplanowane, zielone, spokojne, zapewniały urzędnikom stabilność i poczucie ładu. Dzisiejszy Brześć to najlepiej zachowany rezerwat tej architektury na skalę całej Białorusi. Spacerując współczesną ulicą Lewoniewskiego i sąsiednimi uliczkami, na przykład Czkałowa, możemy wciąż podziwiać te same wille, które 100 lat temu tworzyły polskie miasto ogród. W jednym z takich domów przy ulicy Lewoniewskiego 3 mieści się dziś Muzeum Historii Miasta Brześcia, które naprawdę warte jest odwiedzenia. Jest bardzo kameralne, a równocześnie naprawdę wiele mówi o mieście. Tuż obok dawne kasyno, które właśnie jest przebudowywane na biurowiec. Wewnątrz pewnie zmieni się wiele, ale zewnętrzny wygląd i monumentalna fasada zostaną autentyczne, jak 100 lat temu. Dalsze domy wzdłuż ulicy są zadbane, niektóre są zamieszkałe, niektórych są biura. Brześć jest jedynym miastem na Białorusi, gdzie kolonia urzędnicza zachowana jest na tyle dobrze. Osobne podobne budynki można znaleźć w Grodnie, Nowogródku, Pińsku, Nieświeżu i innych miastach. Ale jeżeli chcemy zobaczyć całość, to musimy wybrać się do Brześcia. To tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Test oraz jego przebojowym utworze Przygoda bez miłości. Test to zespół, który bardzo często określa się mianem pierwszej polskiej grupy hard rockowej. Choć podobne próby podejmowali także inni artyści, to właśnie Test pozostawił po sobie nagrania i album, który po latach zyskał status ważnej pozycji w historii polskiego rocka lat 70. Założycielami grupy byli wokalista Wojciech Gąsowski i muzycy związani wcześniej z zespołem ABC. Gąsowski był już wówczas rozpoznawalnym artystą. Wcześniej śpiewał m.in. w Czerwono-Czarnych, Polanach i Chochołach, a przez pewien czas interesował się także jazzem. Test powstał wiosną 1971 roku, jednak początkowo nie przypominał jeszcze zespołu, z którym jest do dziś kojarzony. W pierwszym okresie działalności grupa grała bardziej melodyjne, lekkie utwory o popowym charakterze. Powstawały pocztówki dźwiękowe, ukazał się singiel Sam sobie żeglarzem, a także kilka innych nagrań. Prawdziwa zmiana nastąpiła rok później wraz z pojawieniem się gitarzysty Dariusza Kozakiewicza. Był on już znany z udziału w nagraniu albumu Blues zespołu Breakout. Jego przyjście całkowicie odmieniło charakter Testu. Muzyka stała się cięższa, bardziej gitarowa i znacznie bliższa temu, co kojarzymy z klasycznym hard rockiem. W twórczości grupy słychać było inspiracje zespołami takimi jak Deep Purple czy Santana. Muzycy wykonywali nawet własną wersję Smoke on the Water, a jednocześnie współpracowali z innymi artystami, m.in. z Haliną Frąckowiak. Najważniejszym momentem działalności Testu było wydanie jedynej studyjnej płyty zatytułowanej po prostu Test, która ukazała się w 1974 roku. Główną postacią stał się na niej Dariusz Kozakiewicz, którego gitarowy styl porównywano do takich muzyków jak Jimi Hendrix czy Eric Clapton. Początkowo album nie został szeroko doceniony, jednak z czasem zaczęto zwracać uwagę na jego wysoki poziom muzyczny. Krytycy dostrzegali podobieństwa do Deep Purple, Uriah Heep, a nawet wpływy jazz rockowe. Wśród najciekawszych utworów wymienia się Przygodę bez miłości oraz hard rockowe Płyń pod prąd, które wiele lat później wykonywał również Marek Piekarczyk z TSA. Mimo rosnącej pozycji artystycznej, zespół borykał się z problemami. Skład zmieniał się bardzo często, przez grupę przewinęło się wielu muzyków, a ciągłe przygotowywanie nowych osób do koncertów stawało się coraz trudniejsze. Jednocześnie Test intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Między innymi na Węgrzech, w NRD, Związku Radzieckim i Szwecji. Choć rozpoczęto pracę nad drugą płytą i nagrano kilka nowych utworów, projekt nigdy nie został ukończony. Zespół stopniowo tracił spójność, a muzycy zaczęli iść w różnych kierunkach. Jesienią 1976 roku Test zakończył działalność koncertem w warszawskiej Stodole, miejscu, w którym kilka lat wcześniej rozpoczynał swoją drogę. Po rozpadzie Dariusz Kozakiewicz współpracował z wieloma cenionymi muzykami, a później dołączył do Perfektu. Wojciech Gąsowski obrał inną drogę i nagrał później jeden ze swoich największych przebojów, Gdzie się podziały tamte prywatki. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1974 roku jedynego długogrającego albumu grupy o tytule Test. Autorem kompozycji jest Andrzej Korzyński, tekst napisał Jerzy Miller. Przed Państwem zespół Test. Przygoda bez miłości.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na cze-

niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na czer.

Ach, co tam poszła, palże ją sześć. A wrócę biedną ceną szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach.